Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. I'm feeling bold. In summer I know where I'm going.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet. Dorota Wardecka, dzień dobry. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
1: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Roland Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalinet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie tam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
4: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
1: A mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
6: Środowy poranek, 28 dzień maja, tuż po godzinie 6. Mówię dzień dobry wszystkim tym, którzy włączyli radioodbiorniki wczesnym rankiem. Łukasz Michdal, zapraszam na program Trendy Start. A zaczynamy, jak to zwykle bywa, od prognozy pogody. Dzisiaj odrobinę chłodniej, bo termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa oraz Rzeszowa wskażą nam w okolicach 18 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane, do 50 km na godzinę porywy wiatru, ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr korzystny, a jutro w piątek znów troszeczkę cieplej, 20 kresek i zdecydowanie jeszcze więcej słońca.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Trendy Start w Trendy Radio.

wie, że dzisiaj świętuje imieniny między innymi Emil, Heladia, Herkulan, Ignacy, no i także Justyna. 148 dzień roku, 22 tydzień 2026 roku trwa. Dzisiaj o 4:25 miał miejsce wschód słońca, zachód będzie o 20:43. No a dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 36 minut.

To program Trendy Start, a na początek dnia też sprawdzamy, co wydarzyło się w naszym kraju. No, zaczniemy informacjami z regionu, bo 28 maja 1593 roku Tarnobrzeg uzyskał prawa miejskie. W 1621 pożar Goniądza. W 1886 otwarto dworzec kolejowy Brześć Centralny. W roku 1923 powstał drugi rząd Wincentego Witosa. 1975 rozpoczął działalność Teatr Dramatyczny w Elblągu. 1993 Sejm RP uchwalił wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej. Zaś w 2007 roku ukazał się album Strach się bać zespołu Lady Punk.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jaśle zbliża się kolejna edycja trenera osiedlowego. W programie pojawią się zajęcia kreatywne, kulturalne i popularno-naukowe. Program powstał jako odpowiedź na oczekiwania jaślan, a w szczególności dzieci i młodzieży, które z różnych powodów spędzają wakacje w mieście. Głównym celem programu jest organizacja bezpiecznego, aktywnego i wartościowego czasu wolnego, połączonego z działaniami profilaktycznymi, promującymi zdrowy styl życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi. W 2026 roku program realizowany będzie w nowej, rozszerzonej formule. Zmiany zostały wprowadzone w oparciu o opinie i sugestie mieszkańców, zgłoszone w ramach przeprowadzonej ankiety online, dotyczącej oczekiwań wobec programu. Ważnym elementem pozostanie również współpraca z instytucjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa i profilaktyki społecznej, to jest Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji, czy też Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trener osiedlowy rozpocznie się 1 lipca bieżącego roku. Zapisy będą prowadzone od 29 czerwca bezpośrednio u trenerów. Już 2 czerwca w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbędzie się oficjalna inauguracja projektu Idea Tarnów. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 11. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak dzięki 12 działaniom i ponad 80 milionom złotych mają zmienić się różne obszary życia w mieście. Zaprezentowane zostaną planowane efekty projektu Idea Tarnów, a uczestnicy będą mogli również wziąć udział w dyskusji. Miejsce inauguracji nie jest przypadkowe. Remont Pałacu Młodzieży to jeden z kluczowych elementów projektu. To okazja, by zobaczyć, jak placówka wygląda dziś i dowiedzieć się, jak zmieni się w najbliższych latach. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związku Miast Polskich. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się już 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty, kreatywne animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Zaprasza Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.
2: Będą animacje rodzinne, mamy w tym gry wielkoformatowe, mamy warsztaty, rodzinną podróż przez kontynenty, mamy kolumbijskie kolory w bransoletkach, mamy polską pasiekę świeczki z wosku pszczelego. Mamy również warsztaty i strefę kreatywności z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną. I tutaj dużo niespodzianek, też do końca nie zdradzamy ich, abyście przybyli i sami zobaczyli. Mamy strefę ruchu i zabaw, muchańcowe tory, przeszkód, drafty i inne niespodzianki. Oczywiście będą bańki mniejsze, większe i kąpiel w bańkach.
1: Impreza potrwa w godzinach od 14.30 do 20.30.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: wspomnień z dnia 28 maja, ciąg dalszy. Przed nami już informacje z kalendarza historycznego, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie. W roku 1156 armia sycylijska rozgromiła w bitwie pod Brundizium Bizantyjczyków, kładąc kres ich panowaniu w południowej Italii. W roku 1900 miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, widoczne m.in. w Meksyku, USA, Portugalii, Hiszpanii i północnej Afryce. W roku 1934 rozpoczął się pierwszy festiwal operowy w angielskim Glyndebourne. W 1946 Manuel Roxas został prezydentem Filipin. 28 dzień maja 1979 Grecja podpisała w Atenach traktat o akcesji do wspólnot europejskich. W 1995 w wyniku trzęsienia ziemi w mieście Niftegorsk na Sachalinie zginęło ponad 2000 osób.
1: Tak gra Trendy Radio.

Zbliża się powoli na zegarze godzina 7, więc też u nas kalendarium muzyczne. 28 maja 1939 roku urodził się Wojciech Karolak, muzyk jazzowy, wirtuoz organów Hammonda, pianista, kompozytor, saksofonista i aranżer. Zmarł w roku 2021. 28 maja 1945 urodził się John Fogerty, wokalista, gitarzysta i autor tekstów w zespole Creedence Clearwater Revival. W 1953 urodził się Bogdan Kowalewski, był basistą w zespole Manam. Rok 1968 urodziła się Kylie Minogue, wokalistka, autorka tekstów, piosenek, a także aktorka.

W dusę to o tobie, o każdym to tonął, a dziś znów się rusza. Bo nawet jeśli świat ci powie nie warto, to udowodnij mu czynem, że potrafisz iść twardo. Nie musisz mieć planu, wystarczy jeden krok. Niech serce będzie busą, gdy cię zgubi czasem rok. Wiesz, że ludzie śmieją się, gdy spadasz w dół, ale milkną, gdy

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
2: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
3: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
1: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
4: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
1: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
5: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
6: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
1: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
7: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
8: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
9: To jest nie do pomyślenia, żeby kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
1: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
1: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magda Linet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
2: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnię. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
1: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
2: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na mocce, nie wiem.
1: To spotkanie dopiero jutro z francuskim turniejem, za to pożegnała się Magdalena na Frank, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. W 51 minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w 5-letniej historii tych rozgrywek aż 3-krotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro di Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy, czyli Magdaleny Stysiak. Ta nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 innych zawodniczek. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki klubowe. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3 czerwca.
3: Dzisiaj podkarpackie, a także małopolskie termometry pokażą nam do 19 stopni Celsjusza w dzień. W ciągu najbliższych godzin na niebie przewaga zachmurzenia umiarkowanego, wiatr północno-zachodni w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr mamy korzystny. W nocy temperatury spadną do 5 kreski na plusie, a jutro 20 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 7.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. W moich sklepach.

0: się moje sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.

0: już godzina 7, to jest czwartek razem z programem Trendy Start. Łukasz Michta przed mikrofonem, już kolejna godzina przed nami.
1: Trendy Radio, twoja fala dobrej energii.

0: Słuchaj od poniedziałku do piątku i podążaj w stronę weekendu. Podążaj w stronę weekendu. Trendy start w Trend Radio od 6 do 10.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Twój region, Twoje radio, trendy.
1: Reklama.
2: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Po raz kolejny dzisiaj o poranku sięgam do kalendarza i przesyłam życzenia z okazji imienin. Dzisiaj świętuje Augustyn, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Emil i Ignacy. Dzisiaj Światowy Dzień Raka Krwi, Światowy Dzień Hamburgera, a także Dzień Amnesty International. To 28 dzień maja, czyli dokładnie 148 dzień roku. 4:24, o tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:42, a cały dzień ma trwać 16 godzin i 18 minut.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Hiya, Bobby.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Dziś w Tarnowie rozpoczyna się modernizacja ulicy Lwowskiej na odcinku od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Wykonawca rozpocznie roboty związane z wycinką drzew. W miejscach planowanej wycinki poza jezdnią zostały ustawione znaki informacyjne oraz barierki uniemożliwiające parkowanie. Wykonawca przewiduje jedynie sporadyczne utrudnienia w ruchu. Zakres prac obejmuje nie tylko odnowę konstrukcji nawierzchni jezdni, ale również przebudowę skrzyżowań. Powstaną nowe zatoki autobusowe wraz z nowoczesnymi wiatami przystankowymi, a także wydzielone ciągi piesze i rowerowe. Zakończył się międzynarodowy projekt ratowniczy realizowany na polsko-słowackim pograniczu w ramach unijnego programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Projekt był realizowany od 1 października 2024 roku do 30 września 2026 roku. Głównym beneficjentem i partnerem wiodącym jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W inicjatywę zaangażowało się łącznie 16 partnerów z obu stron granicy, w tym gminy po stronie polskiej: Brzyska, Chorkówka, miasto Jasło, gmina Jasło, Kołaczyce, Krępna, Osiek Jasielski, Sękowa oraz Tarnowiec. Głównym partnerem transgranicznym jest Niżna Polianka. Projekt skupił się na adaptacji do zmian klimatycznych i przeciwdziałaniu zagrożeniom naturalnym, które nie zatrzymują się na liniach granicznych państw. Mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
4: Tylko jest taka możliwość i okazja, to staramy się zgłaszać swój akces do tego rodzaju projektów, które przynoszą realną korzyść przede wszystkim dla mieszkańców. Miasto Jasło było jednym z 16 partnerów tego projektu. Udało się zakupić ważny sprzęt, dobry sprzęt, samochód rozpoznawczy, kład, trochę drobnego sprzętu, przeszkolić strażaków ochotników z pierwszej pomocy, co było też ważne dla nich, gdyż to są rzeczy istotne, na które wydajemy środki, podnosimy kwalifikacje, tak żeby ta zdolność bojowa do działań ratowniczych i gaśniczych zawsze była.
3: Jednostki ochotniczych straży pożarnych zyskały specjalistyczne wyposażenie ratownicze. W maju 2026 roku zorganizowano serię wspólnych ćwiczeń taktycznych. Prowadzono m.in. szkolenia online dla uczniów szkół podstawowych dotyczące poprawnego zachowania w obliczu klęsk żywiołowych. Wypracowano wspólne schematy łączności i szybkiego alarmowania w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas powodzi czy pożarów wielkopowierzchniowych. Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
5: Patrzymy na siebie jako na te społeczności, które potrafią w różnych sytuacjach coś wspólnie tworzyć. I nawet te ćwiczenia służb, które miały miejsce w ramach tego projektu niedawno na sytuacji w Niżnej Polance, no to jest moment, gdzie wydawanie komend, pomaganie sobie wzajemnie, współpraca służb ratowniczych, posługiwanie się dwoma językami, no to jest coś, co buduje naszą odporność, wzmacnia w sytuacji, którą wiemy, że jest coraz trudniejsza, będzie wymagana ta konsolidacja i współpraca wykorzystująca wszystkie potencjały nasze po obu stronach granicy.
3: Projekt opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 4 miliony 800 tysięcy.
6: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
3: Kierowcy parkujący w Dębicy od 1 czerwca bieżącego roku zyskają możliwość opłacania postoju za pomocą aplikacji Sky Cash. System pozwala na zakup biletu parkingowego bez konieczności korzystania z parkomatu oraz używania gotówki. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy pobrać aplikację Sky Cash na telefon komórkowy i zarejestrować konto użytkownika. Następnie konieczne jest zasilenie wirtualnego portfela przy użyciu wybranej metody płatności. Proces opłacenia postoju odbywa się w kilku krokach z poziomu aplikacji. Użytkownik wybiera zakładkę parkingową, wskazuje miasto i odpowiednią strefę, podaje numer rejestracyjny pojazdu oraz określa czas postoju lub uruchamia parkowanie czasowe. System umożliwia również zdalne przedłużenie lub zakończenie parkowania bez konieczności powrotu do samochodu. Kontrola opłat prowadzona jest elektronicznie poprzez weryfikację numerów rejestracyjnych pojazdów w systemie, dlatego kierowcy nie muszą umieszczać papierowych biletów za szybą.
2: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: to właśnie brzmi poranek razem z nami. Tutaj poranna ekipa, która przesyła wam serdeczne pozdrowienia, a również w porannej zmianie z nami Michał Sienicki, który zebrał i przedstawi właśnie teraz wiadomości drogowe.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: I witamy czwartkowy poranek na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic, spowolnienia na ulicy Kościuszki, ulicy Legionów i Stawiska. Zwalniamy na dojeździe od strony Klęczon. W Jaśle ruch powoli zwiększa się na ulicy 17 stycznia na pasie w stronę Ronda Solidarności. Podobnie jest w obrębie rynku i na przyległych ulicach. Zwalniamy na ulicy Kołłątaja, 3 Maja i ulicy Piłsudskiego. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj Krosno przywitało nas ładną pogodą. Jest sucho. Troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, to jest ulica dzisiaj Okrzej, ulica Żółkiewskiego i ulica Korczyńska. Ulica Tkacka, ulica Czajkowskiego do Światełek z ulicą Podkarpacką. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to w dalszym ciągu ulica Wypurzaka jest chodnik remontowany, tam uważamy. I proszę Państwa, od pierwszego, czyli od poniedziałku, nie przejedziemy już ulicą Okulickiego i ulicą Popiełuszki, jest to dzielnica Polanka, tam będą zamknięte przejazdy kolejowe. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy, teraz przejedziemy się ulicami Sanoka. Na razie spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bony Lwowskiej i Przemyskiej. Zwalniamy dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Odcinkowo nogę z gazu ściągamy na Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Dzisiaj tak zerkając przed godziną 8 do kalendarza świąt, no niezbyt dobry temat, ale trzeba o nim mówić, bo przecież coraz więcej osób choruje na nowotwory krwi, na przykład białaczkę. Choroba ta dotyka nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim również dzieci. Dla większości osób jedyną szansą na pokonanie raka jest poddanie się przeszczepowi szpiku kostnego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
1: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
3: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
1: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
4: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
1: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormus bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
5: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
1: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science. To z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. We Wrocławiu dziś rozpocznie zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Dziennikarze i kibice mają nadzieję, że Robert Lewandowski podczas zgrupowania przekaże informacje dotyczące swojej reprezentacyjnej kariery. A skoro o piłce nożnej mowa, to na krajowych boiskach ruszają baraże, a stawką jest awans do Ekstraklasy. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z LKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. Zwycięzcy pojedynków zagrają ze sobą w niedzielę w finale. Dwa zwycięstwa i jedna porażka. To bilans środy naszych tenisistek na kortach Rolanda Garrosa. Swoje mecze wygrały i awansowały do trzeciej rundy Iga Świątek i Magda Linet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6, ale jak się okazało, po meczu walczyła także z bólem, który poczuła tuż przed spotkaniem.
2: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po OSG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni, zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
1: Nieco gorzej idzie naszym deblistom. Z turniejem pożegnali się Katarzyna Pita i Filip Pieczonka. Dziś w pierwszej rundzie debla wraz z Węgierką Bondar zagra Magda Linet. Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym spotkaniu półfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii, bo 20 zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi jak na razie 1-0. Następny mecz w piątek.
3: Na podkarpackim i małopolskim niebie zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach w ciągu dnia spodziewajmy się do 18 stopni Celsjusza, do 50 km na godzinę. W porywach powieje nam z północnego zachodu wiatr. Jeśli chodzi o ciśnienie, barometry pokazują 1020 hektopaskali. Termika w regionie ciepła i sucha. Biomet jest obojętny.
4: Reklama. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Reklama.
17: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Już po 8 na antenie Trend Radia trwa poranek Trendy Start. Dzisiaj czwartek, a więc śmiało można powiedzieć z górki do weekendu. 28 dzień maja, no też miesiąc chyli się ku końcowi, a co w ten weekend? No przede wszystkim dzieciaki mają świętować.
17: Trendy Radio, przepis na dobry czwartek.

Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. W moich sklepach

0: akcją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Każdy poranek Trendy Start przynosi nam również ten moment, ten czas, kiedy wgryzamy się w różnego rodzaju tematy, a poranna rozmowa dnia na czwartek, 28 maja, właśnie przed nami.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: W Jodłowej odbył się powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek Zasłużona Matka. Mówi Janianiga, wójt gminy Jodłowa.
6: Piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny. Przez cały rok oczywiście dziękujemy. Ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach. A my jako mężowie dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką i również są takim fundamentem naszych

0: rodzin, na których zawsze możemy liczyć i które nas wspierają w tym wspólnym wychowaniu tych dzieci. I dziękujemy im. Dziękujemy im za to i życzymy im przede wszystkim dużo zdrowia i radości i sukcesu tych dzieci i żeby ta miłość, którą przekazują tym swoim dzieciom, wracała ze zdwojoną siłą.
1: Mówi Piotr Chęciek, starosta Dębicki.
2: Jestem tutaj, żeby wam podziękować, żeby wam pogratulować, żeby się cieszyć tym, że mogę jako starosta wspierać nie tylko wasze oczywiście społeczne działania w kołach gospodyń, bo to jest rzecz nie do przecenienia, wspaniała, ogromna pomoc w wychowaniu, w krzewieniu kultury, tradycji, w pilnowaniu tego polskiego ducha, polskiego narodu. Ale dziś oczywiście chciałem wam podziękować za to, że jesteście mamami, że wychowujecie młode pokolenia. Jak tu szanowna pani przed chwilą przede mną powiedziała, 6 dzieci, ale 12 wnuków. Proszę państwa, rola mamy nie kończy się, myślę, na tych dzieciach własnych, ale zaczyna się czasami drugi raz, a może nawet bardziej na tych wnukach, które wychowujecie, bo swoje dzieci gdzieś tam w czasie pracy zawodowej trzeba było jakoś ogarnąć i raz było więcej czasu, raz mniej, a wnuki więcej jakby zbierają tego zainteresowania, może nie miłości oczywiście, bo to trudno porównywać, ale naprawdę niezwykle jest to ważne i odpowiedzialne i bardzo wam za to dziękuję i jestem dumny, że my w Polsce mamy, a szczególnie na Podkarpaciu, takie silne więzy rodzinne, te tradycje, wartości, że mama to mama, tata to tata, że szanujemy wszystkich, którzy do nas przychodzą, ale równocześnie twardo bronimy tego, co dla nas najważniejsze. Nie ma rozwoju społeczeństwa bez rodziny, bez mamy, bez taty, bez tego ciepła, które dajecie. I to święto, które dzisiaj obchodzimy, nie powstało w Polsce, tylko ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te osoby, które się przyczyniły do powstania tego święta, zajmowały się dokładnie tym, czym panie w kołach gospodyń wiejskich. Pracą społeczną, zaangażowaniem społecznym, wzmacnianiem więzów społecznych, rozwojem osobowości każdej kobiety, która w tym kole działa. Chciałem państwu jeszcze tylko powiedzieć, że ta główna organizatorka, kiedy w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych to święto zostało uchwalone czy ustalone przez pana prezydenta Woodrowa Wilsona, to ona później po kilku latach była bardzo dużym przeciwnikiem tego święta i wręcz chciała doprowadzić do tego, żeby to święto zostało zniesione, ponieważ mierziła ją komercja, która opanowała tą sytuację i mówiła, że nie chodziło jej o to, żeby kartkę kupować i drukować, tylko chodziło o to, żeby ze swoją mamą porozmawiać, żeby jej przynieść kwiat, który się wyhodowało i zerwało, żeby poświęcić jej czas. I życzę wam, drogie panie, żebyście zawsze miały oparcie w swoich dzieciach, żeby to było dla was największą zapłatą za wasze trudy, czas i poświęcenie i żeby wasze dzieci zawsze do was chciały przychodzić, zawsze dla was znajdowały czas. To jest dzisiaj niełatwe, bo mamy taką rzeczywistość, jaką mamy.
1: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
3: Chcę wam powiedzieć, że jak patrzę na was, to wy naprawdę przepięknie wyglądacie. Nasze stroje ludowe są przepiękne. My powinniśmy z dumą podkreślać i pielęgnować naszą polską tradycję. Drogie panie, za każdym razem, kiedy spotykam się z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, to z podniesioną głową mówię do was tak. Ja kiedyś też byłam członkiem koła gospodyń wiejskich. Byłam nawet prezesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Nazwaliśmy się Gosposia. I zgodziłam się przez okres 3 lat pełnić społecznie funkcję prezesa na tego stowarzyszenia. Bardzo dużo udało nam się wspólnie zrobić, zrealizować wiele projektów, pozyskać trochę środków, bo to, co robią koła gospodyń wiejskich, to jest coś wielkiego, szlachetnego. To, co dzisiaj już było powiedziane, nie ma dobrze funkcjonującej miejscowości bez dobrze zorganizowanego koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, dobrego sołtysa, rady sołeckiej, To są środowiska, które razem pracując i współpracując wpływają na to, że nasze małe, lokalne społeczności tak pięknie wyglądają. To wy troszczycie się o to, żeby organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, nieważne czy to są uroczystości religijne, czy to są uroczystości patriotyczne, czy to są różnego rodzaju pikniki integrujące lokalną społeczność, za każdym razem wy jesteście. Ja często też podkreślam to, że jesteście takimi cichymi bohaterkami. Bo wtedy, kiedy się wszyscy bawią, to wy jesteście w kuchni. To wy wtedy przygotowujecie i obsługujecie gości, którzy was odwiedzają. Dopiero wtedy, kiedy już te części oficjalne się zakończą, to wtedy siadacie do stołu i razem z innymi obchodzicie tą uroczystość. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za to, że pielęgnujecie tą przepiękną tradycję, że włączacie coraz więcej młodych osób do tych organizacji, bo tylko wtedy, jeżeli przekażemy im nasze przepiękne polskie zwyczaje, przepiękną naszą polską tradycję, to tylko wtedy ta tradycja, ta historia, to dziedzictwo przetrwa. A kto, jak nie my, mamy to zrobić. Więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ja bardzo dużo jeżdżę, odwiedzam właściwie wszystkie zakątki województwa podkarpackiego. Już mi zostało 4 gminy, których nie odwiedziłam. To już niedużo na 160 z całego województwa. I za każdym razem, kiedy się spotykam z lokalną społecznością, to za każdym razem to podkreślam, że coraz więcej osób, młodych osób zaczyna dostrzegać te wartości i zaczyna z podniesioną głową, nie wstydząc się, że ubierze strój ludowy, że przedstawi się i powie, ja jestem członkiem koła gospodyń wiejskich. Były takie czasy, że to było traktowane jako obciach, bycie w kole gospodyń wiejskich. A ja, drodzy państwo, zapisałam się do koła gospodyń wiejskich wtedy, kiedy byłam radną sejmiku, bo chciałam pokazać właśnie tym, że się zapiszę, będę działać, pomogę i stworzę stowarzyszenie i stanę na jego czele, że to jest coś wspaniałego, coś szlachetnego, coś, czym się należy chwalić, czy coś, co należy podkreślać, bo tylko wtedy w nasze ślady pójdą inni i będą w taki sposób chciały działać. Dziękuję wam za wasz wolontariat, bo działacie na zasadzie wolontariatu. Swój czas poświęcacie na to, aby organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspierać. To jest wielkie i szlachetne. Drogie panie, zanim przejdę do życzeń i do święta, naszego święta Dnia Matki, drogie panie, drogie mamy, też już tutaj zostało dzisiaj dużo powiedziane przez waszą panią prezes, bo to właśnie takie my mamy, jesteśmy. To dzięki nam, nie umniejszając statusiom również niczego, to dzięki nam, kobietom, budujemy takie ciepło rodzinne. Budujemy taki dom, do którego zawsze chce nam się wracać. Dzieci, kiedy nawet wyjeżdżają, kiedy nawet są bardzo daleko od nas, to za każdym razem ta tęsknota za tym domem, za tym ciepłem rodzinnym jest i dzieci chętnie wracają do takiego właśnie domu rodzinnego. To my jesteśmy tymi osobami, do których nasze dzieci są w stanie powiedzieć wszystko, mają do nas zaufanie i jesteśmy takimi cichymi bohaterkami. Takimi cichymi bohaterkami, bo bardzo dużo robimy, mało o tym mówimy. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do kobiet, które nie podjęły na przykład pracy zawodowej, ale poświęciły się rodzinie. O nich może się zbyt dużo i głośno nie mówi, ale to jest ogrom pracy. Ogrom pracy, ogrom serca, które zostało włożone w wychowanie naszych dzieci. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie nam wszystkim dziękuję. Ja długo i dużo mogłabym mówić o nas, jakie jesteśmy, co robimy, jak często się wzruszamy wtedy, kiedy, nie tylko kiedy są smutne rzeczy, ale też kiedy te radosne chwile nas spotykają. Pozwólcie, że na koniec złożę życzenia. Życzę nam wszystkim przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia, dużo siły, dużo szczęścia. Bo to szczęście też nam jest w życiu potrzebne. Życzę ogromnej, ogromnej miłości, abyśmy doświadczały tej miłości od naszych najbliższych. Życzę spełnienia wszelkich marzeń, bo każda z nas ma marzenia, ma plany realizacji tych planów. I to, co najważniejsze, aby nasi bliscy, nasze dzieci zawsze mogły być razem z nami.
1: A jakie wspomnienia o mamie ma jedna z członkiń KGW? Wypytała nasza reporterka.
4: Jak pani wspomina swoją mamę?
5: Bardzo mile wspominam, bo zawsze mogłam o wszystko się zapytać, doradziła mi. Także później jak zmarła, to mi bardzo żal. To już jest 24 lata, jak nie żyję, ale ciągle wspomnienia wnukom, dzieciom opowiadam, jaka była wspaniała, jaka była zadowolona z dzieci, z wnuków. No nie wszystkich widziała, bo wiadomo, że te, co później się urodziły, to już nie. Ale była wspaniałym człowiekiem.
4: Czego pani mama panią nauczyła?
5: Mama nauczyła mnie wszystkiego. Także wchodząc w życie już dorosłe, później jako wyszłam za mąż, więc ja umiałam se wszystko zrobić dzięki mojej mamie.
4: Jaką pani jest mamą?
5: No ja staram się, żeby były dzieci zadowolone, żeby wszystko miały. Wnuki mnie bardzo kochają, a ja bez dzieci to ja se nie wyobrażam życia. Nie wyobrażam.
4: Co chciałaby pani przekazać wszystkim mamom?
5: Wszystkim mamom to chciałabym życzyć dużo zdrowia, pociechy z wnuków, z dzieci, żeby były tak szczęśliwe jak ja. Ale przekazuję, co mogę, przekazuję, uczę i tą tradycję, żeby podtrzymywały moje dzieci, moje wnuki.
1: Wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych.
6: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą na legendę. Do zdarzenia doszło 20 maja. Seniorka odebrała telefon od osoby podającej się za adwokata jej siostrzeńca. Oszust przekonywał, że członek rodziny potrącił kobietę i potrzebne są pieniądze, by uniknąć konsekwencji prawnych. Pokrzywdzona przekazała oszustowi 10,5 tysiąca złotych oraz złotą biżuterię. Dopiero po rozmowie z siostrzeńcem zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. 25 maja policjanci namierzyli i zatrzymali podejrzanego na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy i biżuterię. Decyzją sądu 56-latek został tymczasowo aresztowany. Startuje budżet obywatelski na rok 2026 dla miasta Jedlicze. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, na jakie zadania przekazać część środków gminnych. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego powinny posiadać charakter lokalny, które dotyczą szeroko rozumianych potrzeb mieszkańców miasta. Zgodnie z regulaminem wnioskodawca będzie mógł składać wniosek na jedno zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszkaniec Jedlicza poprzez specjalny formularz wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 10 mieszkańców danego osiedla. Każdy mieszkaniec będzie mógł poprzeć dowolną liczbę propozycji zgłoszonych zadań. Wypełniony wniosek następnie należy złożyć w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Jedlicze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Wszystkie niezbędne formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej, a wersja papierowa w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Jedlicze. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie tradycyjnie organizuje podczas wakacji warsztaty plastyczne dla dzieci. Tegoroczna ich edycja przebiegać będzie pod hasłem "Zostawmy miejsce na przypadek". Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywać będą się w dwóch terminach: 13 do 17 lipca oraz 3 do 7 sierpnia w godzinach od 10 do 12. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do spróbowania swoich sił w malarstwie, grafice warsztatowej oraz rzeźbie i formach przestrzennych. Każdy dzień oznaczał będzie przy tym nową plamę i technikę. Młodzi artyści tworzyć będą prace, które zostaną z nimi kilka sekund oraz takie, które następnego dnia zmienią się w zupełnie nowe. Na warsztaty obowiązują zapisy. Zajęcia są odpłatne. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli dowoli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych. Mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
2: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią przedszkolaki z naszych miejscowości oraz oczywiście uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Nie zabraknie pokazów naukowych, warsztatów cyrkowych, dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków i na pewno wielu, wielu kreatywnych zabaw. Czekają na dzieci również przejażdżki kolejką, Google VR, profesjonalne symulatory wyścigowe oraz strefa majsterkowania.
1: Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie w godzinach od 15 do 19.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka? I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: ten czwartkowy poranek sięgamy sobie właśnie do twórczości Andre Tannenbergera ATB Believe in Me, a teraz już czas na uzupełnienie informacji drogowych, które przygotował Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw przejdziemy się ulicami Jasła. Korki możemy napotkać na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ulicy Szajnochy, Jagieły oraz 17 stycznia. Spowolnienia także na ulicach Piłsudskiego i 3 maja. Na Metzgera ruch w miarę płynny z niewielkimi spowolnieniami. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Burzaka, Korcińskiej, Legionów i Sikorskiego. Troszkę wolniej na ulicach Czajkowskiego, Jagiellońskiej. Miejscami zwalniamy na ulicy Krakowskiej, Bieszczadzkiej i Podkarpackiej. W Sanoku szczególnie uważajmy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki, Mickiewicza i Staszica. W Gorlicach zwiększmy ostrożność na ulicach Parkowej, Bieckiej, Legionów, Kościuszki, Mickiewicza. Możemy chwilę odczekać na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Jeszcze zaglądniemy do Tarnowa, tu rozpoczyna się modernizacja ulicy Lwowskiej. Możliwe są sporadyczne utrudnienia w ruchu.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów. Reklama.
2: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
3: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zbliża się 9:00, wkrótce wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze zaglądniemy sobie do Melbourne i cofniemy wskazówki zegara do 68 roku, dokładnie 28 maja 1968. Właśnie wtedy urodziła się australijska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, o kim mowa? Kylie Ann Minogue, której hit zabrzmi już właśnie teraz. Can't get you out of my head.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
2: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
1: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy i była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
4: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił, koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
3: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
5: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
3: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
1: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
6: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
7: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
1: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
8: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
1: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi. Crystal Palace, triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Philippa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magdalinet są w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
2: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Francis jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią to na hardcore i tam jest najgroźniejsze.
1: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgika Eliza Mertens, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Sochana.
3: Na prognozę pogody. Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą nam w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Stalowej Woli czy Mielcu od 16 do 19 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść do 5 stopni na plusie. Przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie 1020 hektopaskali, no i biometr, który jest korzystny.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
4: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: Już kolejna godzina razem z programem Trendy Start. To jest czwartek, to 28 dzień maja. Co dzieje się w lokalnej prasie? O czym piszą gazety z Podkarpacia i Małopolski? O tym przekonamy się już za kilka minut.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Dzień dobry. Witam Was gorąco w ten czwartkowy poranek, który upływa nam pod znakiem Światowego Dnia Hamburgera. Dziś ta kultowa buła z soczystym kotletem rządzi w menu, ale umówmy się, na śniadanie to trochę za ciężki kaliber. Zostawmy go sobie na konkretny obiad albo wieczorną ucztę ze znajomymi. Tymczasem do porannej kawy tradycyjnie przejrzymy najważniejsze newsy z prasy, a muzycznie wracamy do genialnego lata roku 2000. Specjalnie dla Was na pełnej energii. Bratanki i ich niezapomniane czerwone korale. Wskakujemy w ten dzień z przytupem.

Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Witam w pierwszej części dzisiejszego przeglądu prasy, w którym przyjrzymy się najważniejszym i najbardziej poruszającym tematom opublikowanym na łamach Gazety Codziennej Nowiny. Dzisiejsze wydanie przynosi nam pełen przekrój emocji, od dramatycznych doniesień z sal sądowych i miejsc tragicznych wypadków, przez optymistyczne wiadomości o lokalnych inwestycjach. Sprawdźmy szczegóły wydarzeń, którymi żyje obecnie nasz region. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarce szpitala MSWiA. Według śledczych, nieprawidłowości w diagnostyce 29-letniego pacjenta naraziły go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i doprowadziły do jego nieumyślnej śmierci. Na stadionie miejskim w Przeworsku prace modernizacyjne wchodzą w kolejny etap, a zmiany są już widoczne gołym okiem. Inwestycja, która ma całkowicie odmienić obiekt, obejmuje zarówno płytę boiska, jak i zaplecze stadionowe oraz nowe funkcje rekreacyjne. W poniedziałek w Przemyślu doszło do pożaru kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Leszczynowej. Ogień został szybko opanowany przez strażaków, jednak wnętrze świątyni uległo całkowitemu zniszczeniu. Policja wyjaśnia obecnie dokładne okoliczności zdarzenia, a parafia mierzy się ze stratami, które określane są jako dramatyczne. Nietypową i wzruszającą interwencję przeprowadzili wczoraj rano strażacy z Ustrzyk Dolnych. Na terenie wyciągu narciarskiego Gromadzyń ratownicy wydobyli ze zbiornika retencyjnego małą sarnę, która nie była w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tej części przeglądu artykułów z Dziennika Nowiny. Jak widzimy, codzienne życie Podkarpacia to splot trudnych spraw i tragicznych zdarzeń, przeplatanych na szczęście empatią oraz dynamicznym rozwojem naszych miast. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na drugą część naszego przeglądu prasy, w której sprawdzimy kolejne doniesienia z regionu.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim kolejna część przeglądu prasy, raport policyjny.
2: Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj po godzinie 19 w miejscowości Wola Niżna w powiecie krośnieńskim. Na drodze wojewódzkiej nr 987 doszło do zderzenia motocykla z dostawczym Iveco. Niestety 32-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku. A dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa spokojnie. Około godziny 6.30 w Czucu na ulicy Jasielskiej doszło do zderzenia Kii i Fiata. Z kolei na ulicy Rejmonta w Jarosławiu motocykl zderzył się z Audi. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany.
1: A mówił o tym podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który pobił 17-latka, powodując u niego poważne obrażenia głowy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Jaśle na osiedlu Bryły. Według ustaleń kryminalnych 22-latek przyjechał ze swoimi znajomymi na boisko sportowe, na którym przebywał także 17-latek wraz z kolegami. Mężczyzna wysiadł z samochodu, podszedł do 17-latka, uderzył go pięścią w twarz, a następnie wraz ze znajomymi odjechał. Uderzenie spowodowało u pobitego obrażenia w postaci licznych złamań czaszki i twarzoczaszki. 17-latek trafił do szpitala. Już na następny dzień po zdarzeniu jasielscy kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę pobicia. Mieszkaniec gminy Nowy Żmigród usłyszał zarzut. 22-latek w przeszłości był już karany za to przestępstwo. Sąd rejonowy w Jaśle zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca. Dodatkowo początkiem maja bieżącego roku 22-latek został również skazany przez jasielski sąd na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w związku z kierowaniem wobec tego samego 17-latka gróźb dotyczących uszkodzenia ciała i pobicia. Podczas najbliższego weekendu na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie Klikowej będą miały miejsce 13. Małopolskie Mistrzostwa w powożeniu zaprzęgami konnymi. Ich uczestnicy będą zarazem zbierać punkty do klasyfikacji Małopolskiej Ligi Zaprzęgowej oraz Pucharu Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Mistrzowska rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 11:00 elegancką i precyzyjną próbą ujeżdżania. Tego samego dnia o godzinie 15:00 rozpocznie się dynamiczny konkurs zręczności zaprzęgów sportowych. W niedzielę uczestnicy mistrzostw prezentować będą się na trasie ostatniej próby widowiskowego i pełnego adrenaliny maratonu. O godzinie 14:00 nastąpi ogłoszenie wyników i uroczysta dekoracja. Organizatorzy przygotowali ponadto dodatkowe atrakcje dla całej rodziny. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: W niedzielę w Brzozowie odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. W programie między innymi występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncerty i pokazy taneczne, animacje oraz zabawy dla najmłodszych, żywe maskotki Bing i Luigi, malowanie twarzy i kolorowe atrakcje, dmuchańce i strefa zabaw, wielki finał z proszkami Holi, mówi Nina Ścibor, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Brzozowie.
3: Amfiteatr zmieni się w miejsce pełne muzyki, kolorów, zabawy dla całych rodzin, a w programie mamy przygotowane mnóstwo atrakcji, m.in. występy artystyczne młodych mieszkańców, animacje, dmuchańce darmowe, żywe maskotki, gigarobot, malowanie twarzy, a także wielki finał z proszkami Holi. Także tych atrakcji mamy przygotowanych mnóstwo. Będzie także bogata oferta gastronomiczna dla dzieci. Także zapraszamy wszystkich naszych młodych mieszkańców wraz z rodzicami, ale także gości przejezdnych do wspólnego świętowania Gminnego Dnia Dziecka.
1: Start o godzinie 14:00 w Amfiteatrze w Brzozowie. Klub kulturalno-turystyczny działający przy Jasielskim Domu Kultury oraz PTTK Oddział w Jaśle organizują kolejną wyjątkową wyprawę rowerową. Tym razem miłośnicy dwóch kółek wyruszą odkrywać malownicze zakątki pod hasłem Jodłowa i jej sekretne uroki. Wycieczkę poprowadzą doświadczeni przewodnicy Tadeusz Wójcik oraz Andrzej Nitka, mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK i PTTK Oddział w Jaśle.
4: 60-kilometrowa trasa poprowadzi do Jodłowej przez Jareniówkę Czerwną. Planem będzie pierwsza platforma widokowa w Wisowej. Następnie w miarę wolnego czasu i oczywiście warunków atmosferycznych planujemy zwiedzanie Jodłowej, zabytkowego kościoła i odwiedzenie pracowni artystycznej pana Błaszczaka.
1: Rajd rowerowy odbędzie się 6 czerwca. Wyjazd sprzed budynku JDK zaplanowano o godzinie 9:00.
0: Reklama.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.

Dla mnie to wyjątkowy moment tygodnia, bo zapach zbliżającego się weekendu czuć już w powietrzu. Zanim jednak zaczniemy wielkie odliczanie, czas na nasz stały poranny rytuał. Dzisiejsza prasa przynosi mnóstwo twardych danych i ważnych tematów inwestycyjnych. Nie brakuje też poruszających spraw społecznych. Czas sprawdzić, czym żyje nasz region. Zapraszam na wspólne kartkowanie i poranny przegląd Gazety Krakowskiej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Zapraszam na kolejną część przeglądu prasy, w którym sprawdzimy, o czym pisze dzisiaj Gazeta Krakowska. Przeniesiemy się do Małopolski, gdzie lokalne tematy i kontrowersje przeplatają się z głośnymi sprawami o charakterze ogólnokrajowym. Zabójstwem 26-letniej Pameli z Oświęcimia w 2022 roku żyła cała Polska. Sprawca tego czynu, Norwek Ingebrigt G., został najpierw skazany na dożywocie. Jednak sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok. To za sprawą obrońcy Norwega, który odwołał się od wyroku skazującego na dożywocie. W apelacji miał przedstawić nowe fakty. Tym tematem żyje cały Nowy Sącz. Mowa o planowanej budowie magazynu energii na osiedlu Zabełcze. Wysoki jak Pałac Kultury i Nauki i wart 400 milionów złotych kolos wzbudził wśród mieszkańców ogromne emocje. Pojawiło się zdziwienie, zaniepokojenie, ale przede wszystkim mnóstwo pytań. Jest ich tyle, że dziś trudno rozstrzygnąć, czy inwestycja ma więcej zwolenników czy przeciwników. Najpopularniejszy szlak w polskich Tatrach został całkowicie zamknięty dla ruchu turystycznego. Na odcinku między Palenicą Białczyńską a Wodogrzmotami Mickiewicza trwa wymiana nawierzchni asfaltowej. Drogowcy pracują w ekspresowym tempie, aby otworzyć trasę dla pieszych przed nadchodzącym weekendem, jednak ostateczny koniec wszystkich prac przewidziany jest dopiero na połowę czerwca. Nowoczesna szkoła nie musi być nudna, przekonuje Katarzyna Guzior z Libuszy. Podczas prestiżowej konferencji edukacyjnej w Warszawie jej wystąpienie o nauce przez działanie wywołało duże zainteresowanie nauczycieli z całej Polski. To wszystkie tematy, które przygotowaliśmy w przeglądzie prasy. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro na kolejne części przeglądu prasy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Tak mija nam przebojowy poranek z informacjami z regionu. Przegląd prasy za nami, a już wkrótce informacje z kraju i ze świata. Jeśli chodzi o przeboje, które gramy dzisiaj też w naszej porannej playliście, ten oto numer Velvet i Rock Down to Electric Avenue.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przywrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
2: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
1: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko. Kolejowe służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
3: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie i zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
1: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17.30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
1: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
5: Bawa to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
1: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony 2 gwiazdkami.
6: W ciągu najbliższych godzin zarówno na Podkarpaciu, jak i też w Małopolsce spodziewajmy się zachmurzenia umiarkowanego. Czwartek przyniesie nam wzrost temperatur maksymalnie do 19 stopni Celsjusza w dzień. W nocy natomiast termometry z regionu pokazywać mają 5 stopni powyżej zera. Biometr jest korzystny, ciśnienie 1020 hektopaskali, a porywy wiatru dochodzą do 50 km na godzinę.
0: Reklama.
7: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Lidl
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
6: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom, już po godzinie 10. To jest czwartek, to 28 dzień maja. Dzisiaj niebawem zmierzymy się z pierwszą porcją informacji w ramach naszej czwartkowej giełdy pracy, ale też będzie kilka cennych informacji o tym, co dzieje się w naszym regionie. Będą też doniesienia z kraju i ze świata. Również kilka słów padnie o komiksie węgierskim, czyli o 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksów w Budapeszcie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 22 maja 2026 roku. Osoba na stanowisko audytora wewnętrznego, kierownika referatu, audytu i kontroli, miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Krug. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Koblanka. Osoba na stanowisko nauczyciela psychologa, miejsce pracy Wójtowa. Nauczyciel subdopedagog w oddziale szkolnym w szkole podstawowej, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki, jasielski, krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Rubica Polska. Operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rubica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Piecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, praca na terenie powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Pracownik gospodarczy, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Są przeboje, z którymi ciężko się rozstać, a artyści, którzy w naszej playliście się pojawiają, są naprawdę ogromnymi gwiazdami albo zapisały się na kartach muzycznej historii. Najlepszym tego dowodem jest już twórczość Whitney Houston i ten numer, który dzisiaj pojawia się jako trendy hit dnia. How Will I Know? Muzyczne wspomnienia powracają.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
0: Reklama.

dzisiaj, moi drodzy, jeszcze pędzimy na Węgry, bo przecież już 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Budapeszcie była największym targiem komiksów w tym państwie, a jednocześnie świętem kultury obrazkowej. Wydarzenie łączyło w sobie wystawy, spotkania z twórcami, prezentacje wydawnictw, a także warsztaty dla osób, które chciały lepiej poznać kulisy pracy nad komiksem. Była również wspólna wymiana poglądów na to, co można zrobić dobrego dla komiksu węgierskiego, ale i polskiego, a także oczywiście pogłębiania tych relacji. Jednym słowem, w temacie komiksów Polak, Węgier, dwa bratanki, dalej aktualne.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony weekend na terenie powiatu krośnieńskiego przeprowadzono policyjne działania pod nazwą Jednoślad. Głównym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa wśród motorowerzystów, motocyklistów, rowerzystów i kierujących hulajnogami, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na najtragiczniejsze skutki wypadków. Policjanci sprawdzali stan techniczny jednośladów, ich wyposażenie oraz trzeźwość kierujących. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 72 kierujących motocyklami i motorowerami oraz 4 rowerzystów. Ujawnili 23 naruszenia przepisów przez kierujących. Dodatkowo w trakcie kontroli zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych oraz 1 prawo jazdy, gdzie kierujący podróżował motocyklem, będąc w stanie po użyciu alkoholu. W pierwszych 4 miesiącach tego roku ZUS na Podkarpaciu wypłacił 16,4 tysiąca zasiłków macierzyńskich. Dominowały panie 12,7 tysięcy zasiłków. W całym kraju w analogicznym okresie zasiłki macierzyńskie ZUS wypłacił dla 296 tysięcy rodziców. Po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni. Długość urlopu zwiększa się w przypadku urodzenia 2 lub więcej dzieci podczas porodu, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Z urlopów związanych z urodzeniem się dziecka zdecydowanie częściej korzystają mamy, tym samym częściej to one są właśnie beneficjentami zasiłków macierzyńskich z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego czy też rodzicielskiego. Pamiętajmy jednak, że w niektórych okolicznościach, w niektórych sytuacjach zgodnie z przepisami kodeksu pracy to także ojcowie dzieci mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy też dedykowanego właśnie ojcom urlopu ojcowskiego.
1: Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie. Tata może go wykorzystać jednorazowo lub w 2 siedmiodniowych częściach.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie tradycyjnie organizuje podczas wakacji warsztaty plastyczne dla dzieci. Tegoroczna ich edycja przebiegać będzie pod hasłem "Zostawmy miejsce na przypadek". Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywać będą się w 2 terminach: 13 do 17 lipca oraz 3 do 7 sierpnia w godzinach od 10 do 12. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do spróbowania swoich sił w malarstwie, grafice warsztatowej oraz rzeźbie i formach przestrzennych. Każdy dzień oznaczał będzie przy tym nową plamę i technikę. Młodzi artyści tworzyć będą prace, które zostaną z nimi kilka sekund oraz takie, które następnego dnia zmienią się w zupełnie nowe. Na warsztaty obowiązują zapisy. Zajęcia są odpłatne. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli dowoli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych, mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
4: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią przedszkolaki z naszych miejscowości oraz oczywiście uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Nie zabraknie pokazów naukowych, warsztatów cyrkowych, dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków i na pewno wielu, wielu kreatywnych zabaw. Czekają na dzieci również przejażdżki kolejką, gogle VR, profesjonalne symulatory wyścigowe oraz strefa majsterkowania.
1: Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie w godzinach od 15 do 19.
0: Reklama.
5: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Kanal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne na torze, to że możemy mieć pracę w Krośni na dzień 30 maja 2026 roku.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wejdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Wardecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
2: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
3: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
2: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
1: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
4: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
1: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
5: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
6: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
5: Z kolei rywalką Chwalińska, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
7: Aliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
5: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
1: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek w Czorsztynie. Założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.

0: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce króluje zachmurzenie umiarkowane. Słupki rtęci maksymalnie mają pokazywać 19 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 5. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1020 hektopaskali to taka średnia na dzień dzisiejszy. Diametr mamy korzystny, a termika zapowiada się ciepła i sucha. Wilgotność powietrza w okolicach 50%. Natomiast zegar już obliguje, aby żegnać się ze słuchaczami programu Trendy Start. Łukasz Michnal, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i mówię do jutra.
1: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Padaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Marcinie.
3: Słucham cię,
2: no
3: byle do weekendu,
2: nie? Jesteś coraz bardziej opalony.
3: No to coś ci poradzę.
2: No kurczę.
3: Praca w terenie.
2: Ja wiem, że ty masz jakieś olejki.
3: A ty, no, oczywiście.
2: Co to są za olejki?
3: To są takie natryskowe, mam kabinę natryskową. Słuchaj, rano wchodzę i wychodzę brązowy.
2: Jak model.
3: No widzisz, no to oczywiście.
2: Wow.
3: Tylko białe skarpetki widać, wtedy takie bardzo jaskrawo.
2: Dlatego teraz robi takie długie nosi, żeby zasłaniały. Ja wiem, no, ja wiem, Marcin.
3: Oczywiście, że tak. A wiesz, jak...
2: Ty to weź mi pożycz taką kabinę.
3: Ale ja widziałem kiedyś...
2: Nie bądź taki.
3: Kiedyś widziałem takie no w zasadzie fajne obrazki, na których no właśnie było pokazane, jak to się opala. Od pana mechanika poprzez człowieka,
2: no tak,
3: który
2: jest,
3: nigdy nie wychodzi z domu.
2: No.
3: No to nie wiem, jak Ania ciebie tutaj zakwalifikować.
2: No nie wiem, właśnie, kurczę.
3: No tak, ramiona masz białe, nogi tak samo i końcówki palców tylko brązowe. O co to chodzi?
2: Ja nie wiem. Kosiłam trawę ostatnio i tylko tu mnie przygrzało.
3: A, okej. Okay. Rękawiczki były bez... A, już
2: no
3: wiem,
2: tak,
3: które.
2: Tak, no.
3: No tak,
2: chwasty same się nie wyrwą, nie wszystko da się
3: no
2: skosić.
3: No właśnie. Mm-hmm.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.5 i 95 i 2 FM.
1: Boney M.
2: Boney M? O, teraz moi drodzy, wchodzimy w fazę lat 70. Najbardziej znany kawałek tej grupy
1: pewnie
2: pojawia się
1: trochę
2: teraz.
1: Się rozruszamy. Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baby.

0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać. Tak, Kleip, Stalko, Dekorator, Diolet, Mapei, Makak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny, najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 9 maja. Rama.
1: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
2: Farao, there is a star.
3: Wracamy do wracamy tak do...
2: No, ale, wysłów się w końcu.
3: No, bo nie dasz mi dojść.
2: No dobrze, dobra, dobrze. Mów ty. Ja już nie wiem, co chciałam powiedzieć.
3: To powiedz cokolwiek.
2: Pójdziemy na zapiekankę?
3: Po co?
2: Ale ty stawiasz.
3: No, to wiedziałem. No. Nie. Ty postawisz, bo
2: chodź.
3: Wiesz co, mi lepiej smakuje, jak ty postawisz inaczej. Wiesz, a najlepiej mi smakuje, jak ty zrobisz.
2: Aj, dobra, tylko musimy...
3: Składniki jak już przyniesiemy,
2: pieczarki,
3: to co?
2: Pieczarki, masełką. No i nic, do roboty.
3: No to przynieś. Od razu ci mówię.
2: No to już wychodzę. Zaraz.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Whitefield, no tear to cry. Moi drodzy, no mimo takiego dosyć smutnego tytułu, to utwór jest bardzo wesoły.
2: Bardzo wesoły.
1: Tak, Whitefield potrafiła naprawdę.
2: A czy my zagraliśmy jakiś kawałek, który nie był wesoły?
1: Nie, ostatnio nie.
2: Gramy same przedostatnie.
1: Też nie.
2: A przedostatnio?
1: Tak, graliśmy.
2: Graliśmy, który?
1: Phila Collinsa. Day in Paradise. Jest to piękny kawałek, ale taki dosyć smutny.
2: Smutny,
1: nie?
2: No to na rozweselenie, słuchajcie, twarzy. Teraz pojawia się na antenie Trendy. Na Ani twarzy pojawił się teraz banan.
1: Dokładnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cosmic, Melanie Thornton, I Surrendered.
2: Ale połączenie, nie? Wyjątkowych dźwięków.
1: No świetne, ja uwielbiam Marcin.
2: Taksówkarzy pozdrawiamy, słuchajcie, bardzo gorąco, bo jeden z waszych kolegów, Mirek, chciał was mocno i serdecznie uściskać, prosto z gorlic napisał nam takiego SMS-a. Pozdrawiam chłopaków, przede wszystkim Michała i też Sebastiana, którzy no podwożą, odwożą, dowożą, nadwożą.
1: O, to jest bardzo ciężka praca jeszcze przy coraz wyższych temperaturach, no może być ciężko i słuchanie wszystkich dookoła, nie Marcinie.
2: Ale słuchanie Trendy Radio to już coś innego.
1: To jest plus,
2: tak. Słuchajcie, jak tam z klimą? Czy wy wykorzystujecie jej w nadmiarze, czy wykorzystujecie tak sobie? Te pytania pojawiają się u nas na antenie Trendy Radio i będą się pojawiać coraz to częściej.
1: Marcinie, ty jesteś na tak, zapytania. Czy jesteś na nie?
2: Na nie, na tak, ja na tak. Ja na tak, nie. Jak najzimniej i na full.
1: O matko, to ty jesteś gruboskórny, Marcin.
2: A ty odwrotnie, absolutnie.
1: Na odwrót, od razu zapachy korek.
2: Zasada jest taka, obniża się temperaturę tylko trochę w stosunku do tego, co jest na zewnątrz. Więc jeśli jest na przykład 30 stopni, no to obniżamy do 27 maksimum, 6, no niech będzie.
1: Ja tam wolę oddychać normalnym powietrzem.

0: Ekspres informacyjny w Tiof Region.
1: W Tarnowie rozpoczyna się modernizacja ulicy Lwowskiej w odcinku od Szpitala Świętego Łukasza do granicy. Wykonawca rozpocznie roboty związane z wycinką drzew. W miejscach planowanej wycinki poza jezdnią zostały ustawione znaki informacyjne oraz barierki uniemożliwiające parkowanie. Wykonawca przewiduje jedynie sporadyczne

0: istotne utrudnienia w ruchu. Zakres prac obejmuje nie tylko odnowę konstrukcji nawierzchni jezdni, również przebudowę skrzyżowań. Powstaną nowe zatoki autobusowe wraz z nowoczesnymi wiatami przystankowymi, a także wyciągi pierowe. Zakończył się międzynarodowy projekt ratowniczy realizowany na polsko-słowackim pograniczu w ramach unijnego programu Interreg Słowacja 2021-2027. Projekt był realizowany od 1 października 2024 roku do 30 września 2026 roku. Głównym beneficjentem i partnerem wiodącym jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Inicjatywę zaangażowało się łącznie 16 partnerów z obu stron granicy, w tym gminy po stronie polskiej, Ska, Chorkówka, miasto Jasło, gmina Jasło, Kołaczyce, Krępna, Osiek Jasielski, Sękowa oraz Tarnowiec. Głównym partnerem transgranicznym jest Niżna Polianka. Projekt skupił się na adaptacji do zmian klimatycznych i przeciwdziałaniu zagrożeniom naturalnym, które nie zatrzymują się na liniach granicznych państw. Mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
1: Gdy tylko jest taka możliwość i okazja, to staramy się zgłaszać swój akces do tego rodzaju projektów, które przynoszą realną korzyść przede wszystkim dla mieszkańców. Miasto Jasło było jednym z 16 partnerów tego projektu. Się zakupić ważny sprzęt, dobry sprzęt, samochód rozpoznawczy, kład, trochę drobnego sprzętu, przeszkolić strażaków ochotników z pierwszej pomocy, co było też ważne dla nich, gdyż to są rzeczy istotne, na które wydajemy środki, podnosimy kwalifikacje, tak żeby ta zdolność bojowa do działań ratowniczych i gaśniczych zawsze była.
0: Jednostki ochotniczych straży pożarnych zyskały specjalistyczne wyposażenie ratownicze. W maju 2026 roku zorganizowano serię wspólnych ćwiczeń taktycznych. Prowadzono między innymi szkolenia podstawowe dotyczące poprawnego zachowania w obliczu klęsk żywiołowych. Wypracowano wspólne schematy łączności i szybkiego alarmowania w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas powodzi czy pożarów wielkopowierzchniowych. Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
2: Patrzymy na siebie jako na te społeczności, które potrafią w różnych sytuacjach coś wspólnie tworzyć. I nawet te ćwiczenia służb, które miały miejsce w ramach tego projektu niedawno na Słowacji w Niżnej Polance, no to jest moment, gdzie pomaganie sobie wzajemnie, współpraca służb ratowniczych, posługiwanie się dwoma językami, no to jest coś, co buduje naszą odporność, wzmacnia w sytuacji, którą wiemy, że jest coraz trudniejsza. Będzie wymagana ta konsolidacja i współpraca wykorzystująca wszystkie potencjały nasze po obu stronach granicy.
0: Projekt opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 4 miliony 800 tysięcy.
3: Reklama.
4: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę? Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciodem miejsc. Rower i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie się

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Popatrz, co się dzieje dookoła. Wszystkie oczy na ciebie.
2: Co to jest?
1: No co to rap był, no? Z piosenka z lat 90. A co ci będę mówił?
2: No nie znam, Marcin.
1: No to tak się śpiewało.
2: Chyba, że wiem,
1: DJ z lat 90. wiedzą, o co chodzi.
2: No ja śmieję się.

0: Myślisz?
1: Tak, dokładnie.
0: To jest komplement?
1: To duży.
0: A, no to duży. Moi drodzy, Erotic Head Over
1: Heels.
0: Tańczę i to bardzo ładnie.
1: Tak?
0: Mhm.
1: No to no było, tak, że sama siebie oceniłaś.
0: Naprawdę, Marcin, to nie tylko ja sama siebie oceniam. Jak
1: tak, kto ci to powiedział?
0: Wszyscy.
1: Kłamał. Kłamali.
0: Wszyscy?
1: Wszyscy razem.
0: Coś ty.
1: A co ci powiedzą? Ty jesteś taka słodka jak kot ze Shreka, jak wchodzisz, ładnie tańczyłam, jak zobaczyli oczy.
0: Myślisz,
1: tak,
0: że to przez to?
1: Tylko i wyłącznie.
0: O nie, teraz mi smutno.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Aqua.
2: Aniu, bo to jest tak. Ja Barbie ci zawsze girl. Prawdę powiem.
1: No mówię. Ja o jednym, ten o drugim. Marcin, no nie, powiedz.
2: No tylko mówisz, ja ci zawsze...
1: Tak, myślisz, zawsze jest... mówisz prawdę, tak. Jesteś najlepszy. Nie wiem, puchar chcesz? Wydrukuję ci certyfikat.
2: Prawdę zawsze ci powiem, najlepszy, o to chodziło.
1: Nie ma najlepszego z najlepszych, bo kumpli, ty jesteś jeszcze lepszy, nie?
2: No tak, no jasne, że kumpel jestem najlepszy dla ciebie.
1: Dzięki, Marcin.
2: Proszę, zawsze ci prawdę powiem. Ktoś może, wiesz, baju bongo, coś tam, takie, to jest nieszczere. Ja ci mówię prosto z mostu, jak jest i ty już później się... No, wiesz, no już znasz swoje, może tak
1: słyszycie?
2: Powiem...
1: Słyszycie?
2: Niedociągnięcie,
1: słyszycie
2: tam coś.
1: Go?
2: No, wiesz, o co chodzi.
1: Marcin, nie mów nic. Aqua, Barbie Girl, już teraz.
2: O, no właśnie, a propos tego kawałka mówiłem.
1: Dobrze.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ace of Base. All that she wants.
2: Piękny, no, nie? Bo szwedzki. Byłaś kiedyś w Szwecji?
1: Nie byłam, ale bardzo bym chciała.
2: Tak?
1: No.
2: A jaka uroda jest szwedzka?
1: Blond włosy, niebieskie oczy.
2: No i co jeszcze?
1: Co?
2: Bo ty masz taką urodę, powiem ci, południową.
1: A ty masz jaką?
2: Typowo polską, słowiańską.
1: Tak? Ja nie jestem w stanie tego ocenić, Marcin, bo ty masz tak, czarne włosy, ogólnie taką ciemną oprawą twarzy masz.
2: Tak? No to typowo, a nie, bo typowo słowiańska to jest blondyn, tak? Sprawdzimy tak. To dla was.
1: No
2: nie
1: właśnie.
2: Będziemy tutaj trzymać w niepewności.
1: No właśnie.
2: Już teraz na antenie Trendy Radia.

0: tak nie.
1: Jak kartka. Ludzie, ludzie. No, to no nie widzę, mam widzę, tak. Jest. No ja nie mam pana. No, no. Taka różnica.
0: No jest, jest różnica. Moi drodzy, no mieliśmy trochę o tej urodzie słowiańskiej.
1: Mogę zjechać
0: powiedzieć.
1: Na nartach?
0: Nie zjeżdżasz na nartach, Marcin. Masz bana na narty. Tyle w temacie.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. Się. Jutro piątek, to tak dla wszystkich zapominalskich. Masz jakieś plany na piątek?
0: Na piątek?
1: Zapraszam cię na grilla. Nie odmawiaj, bo już się zgodziłaś.
0: A zrobisz coś dobrego, pysznego?
1: Znaczy nie, no, tak przyjdź wczoraj, później, wcześniej, trochę pół godziny, może wcześniej.
0: Dobra, pomóc ci coś?
1: No trzeba wszystko zrobić.
0: No pewnie! No, dlatego dostałam zaproszenie, nie?
1: Nie,
0: przyznaj się.
1: Nie.
0: Mówisz w końcu
1: nie,
0: prawdę.
1: Nie, po prostu...
0: Marcin, widzę po tobie, że ściemniasz, zmieniasz kolor, zmieniasz jak kameleon.
1: No.
0: No.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźne. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji, wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnym w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnym. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śliwiński z PKP PLK.
2: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporka sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
1: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnym od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu. Później wydano listę gończą. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy. W sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji. Pokonał Rayo Vallecano 1-0. Błażej Kulesza.
3: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
4: No.
3: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii, wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
1: Finał Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj zdecydowanie chłodniej, 17 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski w nocy, a i nieprzyjemnie, bo na termometrach 2 stopnie. Jutro aura zbliżona do tej dzisiejszej, 19 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota podobnie, 18 stopni, w nocy spadnie do 7.
1: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
9: Cześć, dzień dobrasek, dziumbasy. Jak tam się czujecie? Co tam u was? No z tego co czytam, to większość osób zadowolona, że zrobiło się troszeczkę chłodniej. Ale niektórzy już narzekają, że chcą lato, tęsknią za tymi palącymi temperaturami. No jeszcze chwilę musimy poczekać. Ale no było fajnie, nie? Przez te kilka dni już rzeczywiście człowiek poczuł lato. Dobra, dziubasy, zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.

Dziubasy, mam tak słodziaśne życzenia urodzinowe dla Saska z Krosna od Meszka i Pulpeta. Panowie, pozdrowienia również lecą dla was. A dla Saska takowe, stary, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Dzięki za to, że jesteś takim ziomem, za którego serio można iść w ogień i wiem, że ty byś zrobił to samo, mało dziś takich ludzi. Oby cię życie nie cisnęło mocniej niż... Oj, no panowie, tu muszę niestety dać pauzę. Spełniaj co chcesz, rób swoje i nie zmieniaj się za bardzo, bo kto wtedy będzie, no właśnie, wpadał na te legendarne pomysły. Pozdrawiamy oczywiście Saska i życzymy mu najpiękniejszych wspomnień, dużo miłości, uśmiechu i czego tylko sobie życzy od całej redakcji Trendy Radia. Modelki, chyba że z tobą już teraz specjalnie dla Solenizanta.

0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: Dla Mariusza i Grzesia, którzy męczą się przy podjeździe. Baciary, nie lubię swojej roboty. Panowie, dacie radę, trzymam kciukasy. No jeszcze chwilę na pewno będziecie musieli się pomęczyć. Ale nikt nie mówił, że będzie lekko, nie? No tak, play.

Pozdrowienia dla Doroty, Kasi i Ani. Bajm piechotą do lata. Ale to teraz wybrzmi. Tak jest, moi drodzy, no jeszcze chwilę i poczujemy ten wiatr we włosach, ten letni, piękny, jedyny. No jeszcze chwilę. Ale w zasadzie, no maj się kończy, powoli. Chociaż nie powoli, bo no dopiero co były święta. A tu proszę, no właśnie, dziewuchy gramy specjalnie dla was.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Buona sera, ciao, ciao. Pozdrowienia wprost z placu budowy dla Waldka, co się dziś od pracy wymigał. Oj, czasem jest i tak. Waldku, w takim razie odpoczywaj, a jeżeli chodzi o panów, no to trzymam kciukasy, żeby panowie skończyli jak najszybciej. Może się uda?
2: No nóż, widelec, tak będzie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który pobił 17-latka, powodując u niego poważne obrażenia głowy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Jaśle na osiedlu Bryły. Według ustaleń kryminalnych 22-latek przyjechał ze swoimi znajomymi na boisko sportowe, na którym przebywał także 17-latek wraz z kolegami. Mężczyzna wysiadł z samochodu, podszedł do 17-latka, uderzył go pięścią w twarz, a następnie wraz ze znajomymi odjechał. Uderzenie spowodowało u pobitego obrażenia w postaci licznych złamań czaszki i twarzoczaszki. 17-latek trafił do szpitala. Już na następny dzień po zdarzeniu jasielscy kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę pobicia. Mieszkaniec gminy Nowy Żmigród usłyszał zarzut. 22-latek w przeszłości był już karany za to przestępstwo. Sąd rejonowy w Jaśle zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca. Dodatkowo początkiem maja bieżącego roku 22-latek został również skazany przez jasielski sąd na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w związku z kierowaniem wobec tego samego 17-latka gróźb dotyczących uszkodzenia ciała i pobicia.
0: To dzieje się blisko ciebie.
2: Dziś i jutro oraz 1 czerwca w poniedziałek w godzinach od 7 do 18 w Krośnie zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu fragmentu ulicy Lotników i wprowadzeniu objazdu przez ulicę Przemysłową, ulicę Słoneczną oraz ulicę Składową. Utrudnienia w ruchu związane są z prowadzonymi robotami drogowymi w pasie drogowym ulicy Lotników. W trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wprowadza nową organizację ruchu na terenie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych przy ulicy Jana Pawła II w Sanoku. Należy zwrócić szczególną uwagę na nowe oznaczenia wjazdu oraz wyjazdu, a także stosowanie się do linii zatrzymania stop. W niedzielę w Brzozowie odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. W programie między innymi występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncerty i pokazy taneczne, animacje oraz zabawy dla najmłodszych, żywe maskotki Bing i Luigi, malowanie twarzy i kolorowe atrakcje, dmuchańce i strefa zabaw, wielki finał z proszkami Holi, mówi Nina Ścibor, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Brzozowie.
3: Amfiteatr zmieni się w miejsce pełne muzyki, kolorów, zabawy dla całych rodzin, a w programie mamy przygotowane mnóstwo atrakcji, m.in. występy artystyczne młodych mieszkańców, animacje, dmuchańce darmowe, żywe maskotki, gigarobot, malowanie twarzy, a także wielki finał z proszkami Holi. Także tych atrakcji mamy przygotowanych mnóstwo, będzie także bogata oferta gastronomiczna dla dzieci, także zapraszamy wszystkich naszych młodych mieszkańców wraz z rodzicami, ale także gości przejezdnych do wspólnego świętowania Gminnego Dnia Dziecka.
2: Start o godzinie 14 w Amfiteatrze w Brzozowie. Klub kulturalno-turystyczny działający przy Jasielskim Domu Kultury oraz PTTK Oddział w Jaśle organizują kolejną wyjątkową wyprawę rowerową. Tym razem miłośnicy dwóch kółek wyruszą odkrywać malownicze zakątki pod hasłem Jodłowa i jej sekretne uroki. Wycieczkę poprowadzą doświadczeni przewodnicy Tadeusz Wójcik oraz Andrzej Nitka, mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK i PTTK Oddział w Jaśle.
4: 60-kilometrowa trasa poprowadzi do Jodłowej przez Jareniówkę Czerwną. Planem będzie pierwsza platforma widokowa w Wisowej. Następnie w miarę wolnego czasu i oczywiście warunków atmosferycznych planujemy zwiedzanie Jodłowej, zabytkowego kościoła i odwiedzenie pracowni artystycznej Anna Błaszczaka.
2: Rajd rowerowy odbędzie się 6 czerwca. Wyjazd sprzed budynku JDK zaplanowano o godzinie 9.
1: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
11: Reklama. Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
13: Gorące pozdrowienia dla Iwonki. Składam serce w Twoje ręce. Słuchacz z Beska. Machamy oczywiście do Beska i pozdrawiamy bardzo gorąco panią Iwonkę. Już teraz specjalnie dla pani taki oto hiciorek.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Specjalnie dla Kamili proszę o piosenkę Kobiety są gorące od Norbiego. Pozdrawiam Mariusz. Kama, specjalnie dla ciebie taki oto hit od Mariusza. No muszę przyznać, że jest to piosenka ponadczasowa. Norbi, pozdro leci też dla ciebie. Gramy.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Serdeczne życzenia urodzinowe i tysiące buziaków dla kochanego męża Śleania, Arek Kopaczewski. Zagramy Anulę. Pozdrawiam także twojego męża, no i życzymy mu dużo, dużo miłości, uśmiechu i super urodzin przede wszystkim. Play!

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia życzę oczywiście udanego dzionka. Filip Waćkowski przejmuje antenę, a my słyszymy się standardowo za kilka godzin. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogaci, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
3: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
2: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
2: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
5: To czwartkowe popołudnie w naszym regionie w większości bardzo pogodne. Sporo słońca, termometry pokazują od 19 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 20 w Tarnowie. A jak będzie w kolejnych dniach? Przede wszystkim to dość chłodna noc, 7-8 stopni z czwartku na piątek. Jutro w trakcie dnia do 23, ale więcej chmur. Sobota ma być natomiast deszczowa.
1: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Go! Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
1: Reklama.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: To już po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Druga zmiana na 101.9 oraz 95.2 FM. Dziś będziemy zaglądać i do show biznesu, i do tego, co się dzieje w naszym regionie, i oczywiście, albo przede wszystkim, grać trendy, hity. Teraz Sugababes.

Czwartek, 28 dzień maja, do lata tylko 22 dni. Każdego dnia jest jakieś święto, dziś również, uwaga, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. O tym, ile hamburgerów zjadamy w roku, tak statystycznie, będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Ja tylko tak wspomnę, dzisiaj ponoć kalorie się nie liczą.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Wspominałem już o tym, że dziś mamy, uwaga, Światowy Dzień Hamburgera. No i ile ich zjadamy w roku? To najpierw powiedzmy o tych, którzy pożerają ich najwięcej. Przeciętny Amerykanin zjada 150 hamburgerów rocznie, a przeciętny Polak od kilku do kilkunastu sztuk w przeciągu całego roku. A kiedy kończy się młodość, a zaczyna dojrzałe życie? No jak to kiedy? Kiedy na kanapkę ze schabowym zaczynasz patrzeć nie jako jakiś przypał, co mama zrobiła, tylko jak najlepszego burgera, jakiego można w ogóle zjeść, nie?
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Będzie drugi etap zagospodarowania skweru przy ulicy Fryderyka Chopina w Krośnie. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego terenu o nowe funkcjonalności, skupiające się na retencji wody oraz rekreacji. W ramach działań powstanie zbiornik, który ma na celu zatrzymanie wody w terenie i poprawę mikroklimatu. Powstaną także drewniana altana, pomosty spacerowe, alejki, parking. Będą też nowe nasadzenia, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Chcemy powiększyć ten obszar parku sensorycznego, kolejne atrakcje, dużo zieleni, dużo nasadzeń, które izolują tę przestrzeń od drogi, która zaraz obok ulicy Chopina, która jest bardzo ruchliwa i hałaśliwa, więc przede wszystkim ta zieleń, no ale też wiele takich dodatkowych atrakcji, które mają spowodować, że będzie tam możliwość zaparkowania samochodem czy rowerem i potem już korzystania na pieszo z tych miejsc, które tam są.
1: Inwestycja o wartości około 1 300 000 zł zostanie sfinansowana z funduszy polsko-szwajcarskich. Startuje budżet obywatelski na rok 2026 dla miasta Jedlicze. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, na jakie zadania przekazać część środków gminnych. Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszkaniec Jedlicza poprzez specjalny formularz wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 10 mieszkańców danego osiedla. Propozycje zadań można zgłaszać do 12 czerwca, natomiast ogłoszenie wyników przewidziano do 18 września. Przed nami kolejna edycja trenera osiedlowego. Zgodnie z sugestiami mieszkańców Jasła zostanie wzbogacone o nowe formy zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu będą mogli ćwiczyć nie tylko ciało, lecz również szare komórki. W programie pojawią się zajęcia kreatywne, kulturalne i popularno-naukowe. Zapisy rozpoczną się w drugiej połowie czerwca. Trener osiedlowy rozpocznie się 1 lipca. Zapisy będą prowadzone od 29 czerwca bezpośrednio u trenerów. 21 maja podczas 14. Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki w Mechaniku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych, Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie, a Podkarpackim Centrum Innowacji. Dla uczniów ZSM oznacza to przede wszystkim dostęp do nowoczesnego ekosystemu innowacji. Dzięki temu młodzież będzie mogła uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, projektach badawczo-rozwojowych, hackatonach oraz inicjatywach związanych z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką, lotnictwem, programowaniem czy sztuczną inteligencją. To niezwykle ważne w czasach, gdy rynek pracy coraz bardziej oczekuje od młodych ludzi kreatywności, umiejętności pracy zespołowej oraz praktycznego doświadczenia. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, miedź, cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości – odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi, wykorzystywanej już w pradziejach, po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
3: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, miedź, cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
1: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1100 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
13: Reklama.

Ojciec chrzestny. Kojarzycie ten cykl filmów, tę kultową trylogię? To uwaga, może już nie być trylogią, bo zaczęto przygotowania do czwartej części Ojca Chrzestnego. Tym razem ma nie być głównego bohatera, a główna bohaterka. Connie Corleone. I to wokół niej ma tworzyć się cała historia. Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat planowanego filmu. Pewne jest natomiast jedno. Francis Ford Coppola, który wyreżyserował wszystkie trzy części Ojca Chrzestnego, nie będzie mieć nic wspólnego z czwartym filmem. Można by powiedzieć, że ten planowany film to niby mafijny, a jednak kulinarny. Dlaczego kulinarny? No, klasyczny odgrzewany kotlet.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Trendy Informator.
2: Nadchodzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Krosna i okolic. 31 maja stadion w Turaszówce zamieni się w baśniową krainę pełną radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją tegorocznego święta będzie interaktywne miasteczko Pana Kleksa z animatorami. Na uczestników czeka wyjątkowe spotkanie z postaciami znanymi z kultowej akademii. Imprezę uświetnią swoją obecnością goście specjalni. Ptak Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 20. Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza do udziału w kolejnej edycji wydarzenia A Gama Nowe Brzmienie. W programie artystycznym przewidziano występy kwartetu klarnetowego Nest Quartet, solistki Amelii Knurek, Mileny Bogaczyk. Ponadto na scenie zaprezentują się mażoretki Roses z Rymanowa czy gospodarze mażoretki Sunshine z Beska. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również widowisko taneczno-muzyczne Czas na Braz. Spotkanie zaplanowano na 31 maja o godzinie 16 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Wracam jeszcze na moment do tematu Światowego Dnia Hamburgera. Normalnie w kalendarzu mamy takie święto. Wspominałem o tym, że jemy kilkanaście burgerów rocznie, a dla porównania Amerykanie nawet 150 na jedną osobę w skali roku. W każdym razie, jedna z firm dostarczających jedzenie przeanalizowała zamówienia i okazuje się, że rok do roku zamawiamy coraz więcej burgerów wegetariańskich. Konkretnie o 10% więcej w skali roku tych zamówień na wege burgery przybywa. Jakiś tradycjonalista powie, co to za burger jak bez mięsa, a z drugiej strony w niejednym mięsnym burgerze procent mięsa pewnie jest dokładnie taki sam.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z SAFE podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru o cynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
2: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
1: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
1: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę, a najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
4: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
1: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
5: Dziś w naszym regionie bez opadów deszczu termometry pokazują 20 stopni w Tarnowie i Dębicy, 19 w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Mówię tutaj o wartościach w cieniu. Przed nami chłodna noc, zaledwie 7-8 stopni nad zerem.
6: Reklama.
7: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
6: I to gdzie?
10: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
5: Jesteśmy po 14:00, to czwartkowe popołudnie w Trendy Radio. Przed nami Lambery, która ma proste pytanie. No kto jak nie my?

0: Twój region.
1: Twoje radio. Trendy.
2: Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Edyta Górniak to nasza bohaterka tym razem. No i kochani, oczywiście kojarzy się z wielkimi balladami, z sukcesem, drugim miejscem na Eurowizji, ale mało komu kojarzy się z zagraniczną karierą, a ta na początku XXI wieku radziła sobie całkiem dobrze. Teraz sięgamy do jej drugiego międzynarodowego albumu Invisible i kawałek Impossible z roku 2003, który był hitem, uwaga, na przykład w Japonii. Edyta Górniak w międzynarodowym wydaniu.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
3: Reklama. Słuchajcie, czy doświadczenie nas czegoś uczy? No jeśli tak, to Michał Wiśniewski powinien być mistrzem rozwodów, bo rozpoczął się jego piąty rozwód z piątą żoną i ta obecna jeszcze, bo rozwodu nie ma, co sam Michał Wiśniewski podkreśla, obecna jeszcze żona wystawiła na sprzedaż swoją suknię ślubną. Ja na jej miejscu oddałbym ją Michałowi. No na bank się jeszcze przyda. Przecież wiadomo, jest takie staropolskie powiedzenie, do 6 razy sztuka.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I wyruszamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Spowolnienia przede wszystkim na ulicy Parkowej. W stronę skrzyżowania, troszkę wolniej też na ulicy Kościuszki, Stawiska, Legionów i Mickiewicza. Ulica Sienkiewicza z utrudnieniami tuż przy skrzyżowaniu. Więcej cierpliwości przyda się na wyjeździe w stronę Klęczan. Przed światłami trzeba chwilę odczekać. Jedziemy teraz przez Jasło. Najbardziej zatłoczone ulice to ulica Lwowska, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki. Zwalniamy też na ulicach Mickiewicza, Jagieły, Metzgera. Jeżeli jedziemy przez Krosną, spowolnienia spotkamy na ulicach Jana Pawła, Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, na ulicy Krakowskiej, Legionów, Niepodległości, Bursaki oraz ulicy Korczyńskiej, na ulicy Lotników, zmiana organizacji ruchu i utrudnienia. A teraz przyjeżdżamy do Sanoka. Coraz więcej samochodów wyjeżdża na ulicę Dmowskiego, Rymanowską, Krakowską, Kościuszki i Jagiellońską. Odcinkowo zwalniamy na ulicy Królowej Bony.
0: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na przebudowę mostu w Libuszy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu oraz budowę nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej. Zakończenie robót zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 3,4 miliona złotych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względu bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu.
1: Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych powiatu gorlickiego. W Bieszczadach pojawiła się nowa atrakcja w ramach projektu upamiętniającego historię ochrony granic. To nowa atrakcja turystyczno-edukacyjna. Szlak obejmuje miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. W wyznaczonych punktach pojawią się znaki oraz tablice informacyjne przybliżające historię tych obiektów, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Szlak obejmie miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i osób zainteresowanych historią regionu. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zdobycia pamiątkowych odznak. Za zdobycie szlaku będzie to złota, srebrna oraz brązowa odznaka. Włodarzem tego projektu jest gmina Lutowiska, która do wyczerpania zapasów będzie wydawać właśnie te odznaki. To dobra okazja, aby przypomnieć historię formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy.
1: Uroczyste otwarcie szlaku odbyło się podczas tegorocznych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Skołyszyn z dotacją na rozwój mieszkańców. Samorząd znalazł się w gronie 20 gmin na Podkarpaciu, które zdobyły dofinansowanie w ramach Uniwersytetu Samorządności. Już od lipca rusza cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów i seminariów. Program jest skierowany szczególnie do członkiń kół gospodyń wiejskich, które chcą rozwijać swoje skrzydła, lokalnych przedsiębiorców oraz osób, które dopiero planują założyć własny biznes, a także wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie od 1 lipca do końca października. Całkowity koszt tego edukacyjnego przedsięwzięcia to ponad 26 tysięcy złotych. Rusza projekt Srebrny Start dla osób 50+. To propozycja skierowana do starszych mieszkańców Tarnowa, którzy chcą lepiej odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości i zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w codziennym życiu i pracy. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Program obejmuje 12 bezpłatnych spotkań podzielonych na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania oraz obecności firmy w internecie. Drugi poświęcony jest cyberbezpieczeństwu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z sieci i chronić swoje dane przed oszustami internetowymi. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikat. Dla osób, które wezmą udział w co najmniej 10 z 12 spotkań, przygotowano wyjazd do Warszawy, w programie którego znalazły się odwiedziny w NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Projekt dostosowano także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczba miejsc jest ograniczona.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
11: Reklama.
12: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Zajrzyjmy do światowych trendów TikTokowych, bo w Stanach Zjednoczonych w mediach społecznościowych jest trend, uwaga, na kompot. Już jakiś czas temu Amerykanie w internecie zachwycali się polską kaszą, mówiąc, że to superfood, teraz kompotem i uwaga, wietrzeniem domu. Tak, rok 2026, połowa w zasadzie, Amerykanie odkryli, że dom można wietrzyć. No jak tak dalej pójdzie, to za jakieś 2 lata dowiedzą się, co to chodniki.

Kochani, kojarzycie może historię Mustanga, który stał się radiowozem polskiej policji? Został zabrany pijanemu kierowcy. No to teraz historia się powtarza, ale nie z Mustangiem. Kolejne dwa samochody po pijanych kierowcach trafią do polskiej policji. Będzie to SUV marki Jaguar oraz Range Rover. No, brytyjska motoryzacja. Ja nie wiem, czy budżet policji udźwignie ten serwis.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do -2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
2: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
1: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdalinet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
3: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
1: Gotowe są 2 nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
4: Dziś w naszym regionie bez opadów deszczu termometry pokazują 20 stopni w Tarnowie i Dębicy, 19 w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Mówię tutaj o wartościach w cieniu. Przed nami chłodna noc, zaledwie 7-8 stopni nad zerem.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: To już po 15:00, druga zmiana w Trendy Radio, ale też jak czwartek, to giełda pracy na 101,9 oraz 95,2 FM. To wszystko w otoczeniu Trendy Hitów, teraz Fisher oraz Tones and I.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Oferty pracy. Asystent do spraw księgowości. Sanok. Barman. Sanok. Elektryk. Sanok. Instruktor w zawodzie gastronomicznym. Sanok. Instruktor budowalnictwa. Nowosielce. Kierownik piekarni. Komańcza. Kucharz. Sanok. Magazynier kierowca. Sanok. Monter palet. Proszę wielkie. Nauczyciel. Sanok. Operator maszyn budowlanych. Sanok. Pracownik sprzątający. Sanok. Psychoterapeutka. Nauczycielka. Sanok. Referentka w dziale oświaty. Społeczno-oświatowym. Sanok. Referentka w referacie zdrowia i polityki społecznej. Sanok. Robotnik budowlany. Rogów górnych. Sprzedawca. Sanok. Sprzedawca Besko. Ślusarz, stawacz. Ślusarz, stawacz Besko. Wytłaczarkowy Sanok. Brojarz Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama. Remix.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończył się międzynarodowy projekt ratowniczy realizowany na polsko-słowackim pograniczu w ramach unijnego programu Interreg Polska-Słowacja. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2024 roku, a zakończy 30 września bieżącego roku. Głównym beneficjentem i partnerem wiodącym jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W inicjatywę zaangażowało się łącznie 16 partnerów z obu stron granicy, w tym gminy po stronie polskiej, Brzyska, Chorkówka, miasto Jasło, gmina Jasło, Kołaczyce, Krępna, Osiek Jasielski, Sękowa oraz Tarnowiec. Głównym partnerem transgranicznym jest Niżna Polianka. Projekt skupił się na adaptacji do zmian klimatycznych i przeciwdziałaniu zaangażowaniom naturalnym, które nie zatrzymują się na liniach granicznych państw, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Tylko jest taka możliwość i okazja, to staramy się zgłaszać swój akces do tego rodzaju projektów, które przynoszą realną korzyść przede wszystkim dla mieszkańców. Miasto Jasło było jednym z 16 partnerów tego projektu. Udało się zakupić ważny sprzęt, dobry sprzęt, samochód rozpoznawczy, kład, trochę drobnego sprzętu, przeszkolić strażaków ochotników z pierwszej pomocy, co było też ważne dla nich, gdyż to są rzeczy istotne, na które wydajemy środki, podnosimy kwalifikacje, tak żeby ta zdolność bojowa do działań ratowniczych i gaśniczych zawsze była.
1: Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zyskały specjalistyczne wyposażenie ratownicze. W maju 2026 roku zorganizowano serię wspólnych ćwiczeń taktycznych. Prowadzono m.in. szkolenia online dla uczniów szkół podstawowych dotyczące poprawnego zachowania w obliczu klęsk żywiołowych. Wypracowano wspólne schematy łączności i szybkiego alarmowania w sytuacjach kryzysowych, np. podczas powodzi czy pożarów wielkopowierzchniowych. Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
3: Patrzymy na siebie jako na te społeczności, które potrafią w różnych sytuacjach coś wspólnie tworzyć. I nawet te ćwiczenia służb, które miały miejsce w ramach tego projektu niedawno na sytuacji w Niżnej Polance, no to jest moment, gdzie wydawanie komend, pomaganie sobie wzajemnie, współpraca służb ratowniczych, posługiwanie się dwoma językami, no to jest coś, co buduje naszą odporność, wzmacnia w sytuacji, którą wiemy, że jest coraz trudniejsza. Będzie wymagana ta konsolidacja i współpraca wykorzystująca wszystkie potencjały nasze po obu stronach granicy.
1: Projekt opiewa na kwotę 6 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Trwają prace przy termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Dobrej. Aktualnie prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian budynku wełną mineralną, montażem stelażu pod wykonanie elewacji z deski, a wcześniej wykonano również demontaż starego źródła ciepła, kaflowego pieca znajdującego się wewnątrz obiektu. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną budynku, poprawić komfort jego użytkowania oraz podnieść standard obiektu służącego mieszkańcom. W Gorlicach zaplanowano wyjątkowe warsztaty komiksowe zorganizowane w ramach projektu Owadzia Sprawa. Warsztaty odbędą się 8 i 15 czerwca. Podczas kreatywnych zajęć uczestnicy stworzą własne postacie, scenki i krótkie historie inspirowane światem owadów, przyrodą Beskidu Niskiego oraz postacią księdza Bronisława Świejkowskiego, gorlickiego społecznika i pasjonata entomologii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć bohaterów komiksowych, jak budować ciekawą historię, jak projektować plansze i kadry, jak opowiadać o ekologii poprzez sztukę. To połączenie kreatywnej zabawy, edukacji ekologicznej i lokalnej historii. Efekty pracy uczestników staną się inspiracją do stworzenia profesjonalnego komiksu wydanego w ramach projektu. Liczba miejsc ograniczona jest do 20 uczestników.
0: Reklama.
5: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
11: Reklama.
12: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
13: Najpierw sprawdźmy, przy jakich zdarzeniach drogowych interweniowali policjanci z Podkarpacia.
14: Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj po godzinie 19 w miejscowości Wola Niżna w powiecie krośnieńskim. Na drodze wojewódzkiej numer 987 doszło do zderzenia motocykla z dostawczym Iveco. Niestety 32-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku. A dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa spokojnie. Około godziny 6.30 w Czucu na ulicy Jasielskiej doszło do zderzenia Kii i Fiata. Z kolei na ulicy Rejmonta w Jarosławiu motocykl zderzył się z Audi. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany.
13: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz ulicami Krosna. Musimy uważać szczególnie na ulicach Niepodległości, Bursaki, Legionów, Żółkiewskiego, a także Podwalu, Tkackiej, Czajkowskiego, Wojska Polskiego, Sikorskiego. Utrudnienia miejscami też na obwodnicy. Zwalniamy na ulicy Podkarpackiej w stronę Jasła przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego oraz na Bieszczadzkiej w stronę miejsca Piastowego. Pamiętajmy także o utrudnieniach na ulicy Burzaka i ulicy Lotników. Tam zmiana organizacji ruchu. Jedziemy teraz przez Sanok. Spowolnienia na ulicach Lipińskiego, Królowej Bony oraz Rymanowskiej, Dmowskiego i Kościuszki. W Jaśle nadal wolno jedziemy ulicami Piłsudskiego, Lwowską, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Kościuszki, 3 Maja. W Gorlicach na utrudnienia natkniemy się na Pieckiej, Parkowej, Legionów, Mickiewicza i ulicy Stawiska. Wolniejszy jest wyjazd w stronę Klęczan.
15: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trend Radio.
1: Moi drodzy, no godzina taka, że można by sobie machnąć drugą kawkę na przykład, nie? A uwaga, do Polski nie wjechało, a w zasadzie zostało w Polsce już zatrzymane 63 tony kawy. Ziarna kawy przyleciały do Polski, ale kontrolerzy kazali zawrócić i wyjeżdżać z tym z powrotem. Dlaczego? Okazało się, że ziarna są uszkodzone i zawierały żywe szkodniki, żywe robaki. No i zobaczcie, no niby ktoś powie, zanieczyszczona kawa, zanieczyszczona, a z drugiej strony, wchodząc w nowe trendy, śmiało można powiedzieć, że była to kawa wysokobiałkowa.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne, to, że możemy mieć pracę w kolejności na dzień.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Reklama.

UK Charts w Trend Radio i przenosimy się naszym DeLoreanem do 28 maja 1983 roku. Wtedy na szczycie debiutancki singiel amerykańskiej grupy R&B, czy też trochę popowej New Edition. Ten debiutancki singiel to było Candy Girl i okazał się hitem na całym świecie. Czy u nas też jest pamiętany? No to sprawdzamy już teraz. Numer 1 28 maja 1983 roku.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
3: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
2: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
4: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
2: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
5: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu w Małopolsce pokażą od 7 do 8 stopni. Jutro w trakcie dnia 23 w Tarnowie i Dębicy, 22 w Gorlicach i 21 w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Będzie za to trochę chmur, trochę słońca, bez opadów, szaro i deszczowo i też chłodniej. 17-18 stopni ma być natomiast w sobotę.
6: Reklama.
7: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
5: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami kolejna godzina z ofertami pracy z naszego regionu, z Podkarpacia i Małopolski. No i też kolejna godzina z trendy brzmieniem Lips ENC Funky Town.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 22 maja 2026 roku. Osoba na stanowisko audytora wewnętrznego, kierownika referatu, audytu i kontroli, miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Krk. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Koblanka. Osoba na stanowisko nauczyciela psychologa, miejsce pracy Wójtowa. Nauczyciel subdopedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki, jasielski, krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Robica Polska. Operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Robica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Piecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, praca na terenie powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Pracownik gospodarczy, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Wspominałem dziś o międzynarodowej karierze Edyty Górniak i teraz będzie ciekawa historia. Kawałek One and One, który w Polsce miał premierę w 1999 roku. Wtedy to nie było tak, że sobie posłuchaliśmy przez internet, nie? Jak się nie ukazało na płycie czy kasecie, to nie było. W Polsce w 99, a w Japonii w 97. Normalnie 2 lata wcześniej Edyta Górniak wydała już ten kawałek W kraju kwitnącej wiśni i okazał się dużym hitem. Przypomnijmy sobie, albo w Polsce to może bardziej poznajmy One and One, Edyta Górniak.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Kasztelu w Szymbarku oficjalnie przekazano umowę na opracowanie nowej koncepcji zachodniej obwodnicy Gorlic. W ciągu najbliższych 24 miesięcy wykonawca przygotuje koncepcję wielowariantową przebiegu obwodnicy. Dokumentację środowiskową, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję programową, analizę rynku nieruchomości. Ten etap finansowany jest wspólnie przez województwo małopolskie oraz samorządy, miasto Gorlice, gminę Gorlice i gminę Sękowa, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Na chwilę obecną, po tych wszystkich protestach i odwołaniach, które od kilku lat trwały w stosunku do decyzji środowiskowej, jaką wydaliśmy na budowę zachodniego obejścia, wróciliśmy jak gdyby prawie do początku, ale przekonaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, zresztą, znaczy Marszałka Województwa Małopolskiego, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminą Gorlica i Sękowa, do podjęcia na nowo tematu wytrasowania czy też poszerzenia tej koncepcji wykonania i włączenia do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej obejścia w taki sposób, ażeby zadośćuczynić tym argumentom podnoszonym ze strony przeciwników, które wpłynęły właśnie na unieważnienie tej decyzji środowiskowej w tej części.
1: Wartość podpisanej umowy to ponad 2,4 miliona złotych. To już kolejne podejście do tej inwestycji. W poprzednich latach koncepcja została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia, co wymusiło przygotowanie nowych analiz i dokumentacji. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Lwowskiej na odcinku od Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Zakres prac obejmuje nie tylko odnowę konstrukcji nawierzchni jezdni, ale również przebudowę skrzyżowań. Powstaną nowe zatoki autobusowe wraz z nowoczesnymi wiatami przystankowymi, a także wydzielone ciągi piesze i rowerowe. Wykonawca przewiduje jedynie sporadyczne utrudnienia w ruchu. Gmina Ryglice podpisała umowę na zakup sprzętu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. W ramach zadania zakupiony zostanie ciągnik z ładowaczem czołowym wraz z posypywarką samoładującą oraz pługiem do odśnieżania. Łączny koszt przedsięwzięcia opiewa na ponad 513 tysięcy złotych.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Od połowy kwietnia obowiązują nowe zasady w orzecznictwie lekarskim w ZUS. Poza lekarzami specjalistami, także fizjoterapeuci i pielęgniarki mogą pracować dla ZUS. Lekarze orzecznicy, tak jak do tej pory, będą wydawali orzeczenia dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS w ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, a także dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej, mówi Wojciech Dylung, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Przed zmianami zadania te realizowali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudniani na podstawie umów o pracę w ZUS-ie od 13 kwietnia poza lekarzami orzecznikami. W określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać także osoby, które wykonują samodzielnie zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwo. Zmieniły się także kwalifikacje zawodowe, jakimi muszą legitymować się lekarze orzekający w ZUS-ie. Poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników mogą pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalistyczne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego.
1: Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. 28, 29 maja oraz 1 czerwca w godzinach od 7 do 18 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu, polegająca na zmianie fragmentu ulicy Lotników i wprowadzeniu objazdu przez ulicę Przemysłową, ulicę Słoneczną oraz ulicę Składową w Krośnie. Utrudnienia w ruchu związane są z prowadzonymi robotami drogowymi w pasie drogowym ulicy Lotników.
0: Reklama.
5: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
8: Reklama.

Kochani, widzę właśnie taki artykuł w internecie. Polacy bogacą się szybciej niż sąsiedzi. No i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, bo wiadomo, najważniejsze, żeby było lepiej niż u sąsiada. W każdym razie, coś innego mnie w tym artykule zainteresowało. Polacy zarabiają mniej, ale kupują więcej niż na przykład kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania. Krótko mówiąc, zarabiamy mniej, wydajemy więcej. Proszę bardzo, a mówią, że z pustego to i Salomon nie naleje. My jednak dajemy radę.

0: Reklama.
1: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Trendy Informator.
3: Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty, kreatywne animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Impreza potrwa od 14.30 do 20.30. Od 5 do 7 czerwca Jasło stanie się areną jubileuszowego 25. Międzynarodowego Festiwalu Sportu. W tegorocznej edycji kibice będą mogli śledzić zmagania w ramach dwóch dużych turniejów: 25. Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt oraz 12. Międzynarodowego Turnieju Judo. Na kibiców czekają emocjonujące mecze z udziałem silnych zespołów zagranicznych oraz krajowych. Przybędą zespoły z Kazachstanu, Palestyny, Norwegii, Ukrainy i Słowacji. Równolegle na matach zaprezentuje się ponad setka uczestników reprezentujących trzy państwa, gwarantując widowiskowe walki na najwyższym poziomie. Start festiwalu zaplanowano na Jasielskim Rynku na piątek, 5 czerwca o godzinie 17.00.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Kilka minut do 17:00. Oczywiście przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio. Świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Ja nazywam się Filip Waćkowski. Dziękuję za dziś. Do jutra. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Wiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
6: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
7: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0. Więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
6: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
8: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
6: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
8: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
6: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
9: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
10: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
6: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
11: Hello, hello, to czas
0: reklama.
11: Na to...
2: Marcin, co ty mi tu klikasz? To czas na prognozę pogody. Dobra, to byłam ja niestety, moi drodzy, ale łokieć też mi czasem zjedzie. Jutro aura dosyć zbliżona do tej dzisiejszej. 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Jutro słonecznie, no co prawda ze chmurką, no aura taka, moi drodzy, że trzeba będzie na wieczór jednak ubrać ten sweterek. Jeżeli chodzi o... Marcinie, nie zasłaniaj
11: sobotę.
2: Mi. Ty już powiedziałam, tak słucham.
11: No, poniedziałek.
2: Niedzielę, 22 stopnie, deszczowo, miejmy to na uwadze. W nocy 12, ale z soboty na niedzielę, no niestety 7, a z piątku na sobotę tylko 2.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
12: po 17. Po 17.
11: To był manifest, moi drodzy, bo myśleliśmy, że ten tydzień do końca będzie taki piękny, słoneczny, wakacyjny,
2: tak, ja
11: gorący.
2: Ja już też się nastawiłam.
11: A tu nie, w piątek 19,
2: Marcin,
11: w sobotę 18. Ale w niedzielę odbijamy do 22 stopni Celsjusza, moja droga.
2: Marcin, wyjęłam tydzień... moje wszystkie sukienki, zrobiłam dodatkowe pranie, sobie myślę, o, wszystko mi powysycha, no i co, no i nie
11: ubiorę się. Nigdy nie widziałem sukience.
2: Co, ty serio?
11: Nigdy w życiu.
2: O, Marcinie, co
11: ja
2: ci powiem?
11: Ja myślałam, że po prostu urodziłaś w spodniach.
2: Wiesz, ja też tak myślałam, ale zmieniam ten style.
11: Tak?
2: Trzeba zmieniać
11: o,
2: się, moi drodzy.
11: Od tych wakacji najbliższych możesz to zmienić. Ja nie mam nic przeciwko.
2: Tak jest, w modzie lniane sukienki, także
11: lniane,
2: drogie panie,
11: tak?
2: Wskakujemy, nie ma co się męczyć jeszcze
11: no, oczywiście,
2: przy takich
11: tak.
2: upałach.
11: Temper... Of
2: Love i Faraon.
11: Ale pięknie zagramy, moi drodzy.
2: To jest niesamowita grupa muzyczna, eurodance'owa. I moi drodzy, co więcej możemy powiedzieć? No, jeżeli lubicie takie arabskie klimaty, jeżeli chodzi o teledyski, to Farao właśnie w takich się specjalizowało. A że teraz mamy taki dosyć wakacyjny czas, no to piszcie śmiało, gdzie na wakacje, bo wydaje mi się, że na pewno ktoś tu do Egiptu poleci.
11: Do Egiptu? A chciałabyś polecieć do Egiptu?
2: Już byłam.
11: Ojejku, ja
2: Sharm
11: nie byłem.
2: El Sheikh.
11: Mm-hmm.
2: Ale
11: tam
2: można
11: byłaś?
2: Jeszcze do Hurgady, tak. To są no. takie dwa najbardziej turystyczne rejony.
11: Na których
2: co na
11: polegasz?
2: Których? No pewnie.
11: Jak wyjeżdżasz, to na nich polegasz, tak?
2: No pewnie, bardzo
11: dobra,
2: polecam.
11: I, a w ogóle to piramidy, moja droga, to tam widziałaś?
2: No niestety piramid nie widziałam.
11: Nie widziałaś piramid, to
2: rodzice
11: po co
2: mnie zostawili i nie wzięli mnie na wycieczkę.
11: No, tak dawno było.
2: Tak było dawno.

0: przeboje wyjątkowe, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Edyty. Mariusz przesyła te gorące i miłe słowa prosto z Jasła. Oczywiście fajny numer zagraliśmy,
1: oj,
0: prawda?
1: I to bardzo, ja też uwielbiam takie słoneczne hiciory.
0: Ten bym chciał zagrać numer, no ale jakoś tak, nie wiem,
1: sobie,
0: czy mogę,
1: Marcin,
0: czy nie mogę.
1: Nie wiem, czy słyszałeś, ale jest moda na Dajse.
0: Dajse?
1: Tak to się nazywa w sieci. I ogólnie wszyscy nagrywają filmiki, jak robią rzeczy, które od zawsze chcieli, ale no niestety nie mieli na nie czasu. I teraz jest Dajse.
0: Tak?
1: Czyli
0: poważnie?
1: Zrób sobie przyjemność. O, Marcin sobie też dał.
0: Niech będzie.

Mów do mnie, oczywiście, że mówię, już do was mówię. Kolejna dedykacja i kolejne gorące pozdrowienia. Pozdrawiam moją kochaną żonę Milenę, życzę jej wszystkiego najlepszego. Przypomnij sobie, jakie to były czasy, kiedy to nagranie było, oj, numerem jeden. Chodzi o Lucky Love. To teraz, moi drodzy, pędzimy w kierunku roku 99 i grupy Azo Bass, która przez w zasadzie całe lata 90 była bardzo wysoko na różnego rodzaju przebojowych listach. Listach przebojów, może bardziej po polsku powiem. 21 minut po godzinie 17 to grani na rząd.

Piękne SMS-y i piękne pozdrowienia, moi drodzy, na naszej antenie pojawiają się w zestawieniu na skrzynce. Pozdrawiam śliczną księżniczkę Karolinę. Ach, te twoje śliczne oczka. Proszę o piosenkę i piosenka pojawia się teraz. To mój aniele. Weekend.

0: kolejna ciepła dedykacja jeszcze przed serwisem lokalnym. Gorące pozdrowienia dla naszej kochanej Patrycji, która dzisiaj obchodzi swoje 50. urodziny. Pozdrowienia przesyła Krzysztof i oczywiście prosi o zagranie tego wyjątkowego przeboju. Moi drodzy, to będzie w pełnej klasie Italo Disco. No właśnie. Ciepła dedykacja dla Marzeny i Vivaldiego. Proszę uprzejmie. Pozdrowienia przesyła Lenka. Dziękuję za wczorajszą pomoc przy zmianie opon. O, tak, na letnie. A gorące i serdeczne pozdrowienia również kieruję dla Trendy Radia. Dziękujemy serdecznie. Gorąca i ciepła dedykacja dla Tadeusza z okolic Nabieszczan. Gorące i miłe słowa przekazuję dla chłopaków, którzy są na drugiej zmianie. No cóż, a on się wakacjuje.
1: Thank you.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na przebudowę mostu w Libuszy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu oraz budowę nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej. Zakończenie robót zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 3,4 miliona złotych, mówi Mirosław Walung, starosta powiatu gorlickiego.
2: Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względu bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu.
1: Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych powiatu gorlickiego. 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności, grzywna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki wyrok w trybie przyspieszonym usłyszał 36-letni mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski. Mężczyzna, mając blisko 3 promila alkoholu, kierował samochodem. Jak się okazało, 36-latek wsiadł za kierownicę pomimo dożywotniego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Olszowy-Szydło, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
3: W minioną niedzielę około godziny 22 dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierującym Oplem, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowie pojechali w rejon wskazany przez zgłaszającego. Funkcjonariusze zatrzymali opisany w zgłoszeniu pojazd za kierownicą, którego siedział 36-letni mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski został zatrzymany. Policjanci po zgromadzeniu materiału dowodowego wystąpili do Sądu Rejonowego w Ropczycach z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym. We wtorek odbyła się rozprawa sądowa. 36-latek usłyszał nieprawomocny wyrok 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nawiązkę w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
1: Prowadzenie pojazdu po alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność, która stwarza śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Startuje budżet obywatelski na rok 2026 dla miasta Jedlicze. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, na jakie zadania przekazać część środków gminnych. Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszkaniec Jedlicza poprzez specjalny formularz wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 10 mieszkańców danego osiedla. Propozycje zadań można zgłaszać do 12 czerwca, natomiast ogłoszenie wyników przewidziano do 18 września. Przed nami kolejna edycja trenera osiedlowego. Zgodnie z sugestiami mieszkańców Jasła zostanie wzbogacone o nowe formy zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu będą mogli ćwiczyć nie tylko ciało, lecz również szare komórki. W programie pojawią się zajęcia kreatywne, kulturalne i popularno-naukowe. Zapisy rozpoczną się w drugiej połowie czerwca. Trener osiedlowy rozpocznie się 1 lipca. Zapisy będą prowadzone od 29 czerwca bezpośrednio u trenerów.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Gmina Skołyszyn z dotacją na rozwój mieszkańców. Samorząd znalazł się w gronie 20 gmin na Podkarpaciu, które zdobyły dofinansowanie w ramach Uniwersytetu Samorządności. Już od lipca rusza cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów i seminariów. Program jest skierowany szczególnie do członkiń kół gospodyń wiejskich, które chcą rozwijać swoje skrzydła, lokalnych przedsiębiorców oraz osób, które dopiero planują założyć własny biznes, a także wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie od 1 lipca do końca października. Całkowity koszt tego edukacyjnego przedsięwzięcia to ponad 26 tysięcy złotych. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, miedź, cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości – odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi, wykorzystywanej już w pradziejach, po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
5: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, miedź, cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
1: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
7: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
0: Reklama.
8: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: IZMC, Easy. Oj, w remiksie, tak.
2: Wiesz, że to jest jeden z pierwszych utworów, jakie powstały od IZMC. To
1: wiem,
2: jego
1: Marcin,
2: pierwowzór muzyki eurodance'owej. Po prostu kochał to nagranie. Chyba do dzisiaj tak jest, bo zawsze do tego, co się robi po raz pierwszy, ma się sentyment.
1: No tak, i często się do tego
2: powraca. Co robiłaś po raz pierwszy, że masz sentyment do dziś?
1: Co robiłam po raz pierwszy?
2: Gotowałaś, idźmy dalej.
1: Tak, Marcin, to się gotuje, to trzeba, nie sentyment. Co ty mi tu mówisz?
2: Wiem.
1: No ty nie wiesz, a kiedy ty pierwszy raz pranie zrobisz w życiu? No, zatkało? Zatkało. Moi drodzy, zapraszam do podsumowania wczorajszego odcinka.
2: Weekendu.
1: Trendy listy, tak jest. Global DJs. No niestety po raz ostatni.
2: Tak, wyleciał wczoraj,
1: tak.
2: Bo bym ci szczerze, że nie wiem od... Nie wiedziałem tego.
1: No to Marcin,
2: ale się zasmuciłem,
1: powiem.
2: Wiesz, bo kawałek, jak Marcin Rogala pierwszy raz go zapodał na naszej antenie,
1: no, to
2: po prostu się
1: boom.
2: Zabujałem w nim. Później zabujali się nasi słuchacze poprzez oczywiście liczne granie.
1: Ale no,
2: aż postanowiliśmy w pewnym momencie go zaprezentować i tak pchnąć w kierunku propozycji. Propozycja udana, nawet miejsce chyba pierwsze było
1: tak,
2: w zestawieniu
1: kilkukrotnie.
2: Tak więc no, numer zasłużył, słuchajcie, na oklaski. Bardzo serdeczne, bo to oczywiście No Good, Start the Dance.
1: Oj, chyba DJs. Po raz pierwszy na antenie bijemy brawo, że hit był tak
2: udany.
1: Bardzo trzeba przyznać.
2: Ale mamy dwie propozycje, która z nich być może pojawi się na naszej antenie, która to jeszcze nie wiem.
1: Tak, Katarina i Martin Garrix. No, moi drodzy, Martin Garrix powraca w całkowicie nowym wydaniu, tym razem po miksie. No, wydaje mi się, że jest to bardzo utalentowany młody DJ. Nie wiem, czy pamiętacie taki singiel jak Animals, który no, odbił się szerokim echem nie tylko w świecie muzycznym, również został wykorzystany w wielu produkcjach filmowych. Natomiast propozycja druga to Bryska i Kubańczyk, Gęsty Dym, Cały Ty i Cała Ja. Bryska połączyła swoje siły z znanym raperem, no i muszę przyznać, że całkiem dobrze im poszło.
2: Teraz na rynku polskim bardzo, no, takie na topie są...
1: Takie połączenia muzyczne.
2: Połączenia muzyczne,
1: a
2: na przykład zobacz.
1: Od...
2: Zobacz, jak wygląda sytuacja z Kolima na przykład.
1: Z Justyną Steszkowską.
2: Ale w zasadzie proponowane będą niedługo kolejne duety. Myślę, że też trochę z Dodą mi się wydaje, że może wypalić, nie?
1: Ale wiesz, Marcin, wydaje
2: Zobaczymy.
1: Mi się, że od zawsze tak było. Nie wiem, pamiętasz Libera, Sylwia
2: Pamiętam,
1: Grzeszczak.
2: Pamiętam. Są takie projekty, które później no jakby są na topie przez jakiś tam czas i znowu jest głośno o tych duetach. To chyba właśnie na te wakacje 2026 znowu znaleźli taki sposób na to, nie?
1: No pewnie i lubimy bardzo takie
2: połączenia. A Donatan, pamiętasz też połączenia wyjątkowe?
1: O, z Kleo, no pewnie, tylko Donatan bardziej w tej sferze producenckiej. O, tak było. My Słowianie, nie?
2: Tak jest.
1: Moi drodzy,
2: My Słowianie z Kleo oczywiście.
1: Tak, pierwsza piątka, Vem Comigo od Armina, Van Burena, następnie na czwartym Sorry i Blair Moore z Samirą. Też bardzo fajny imprezowy kawałek, Kashmir Ultra Love, dzisiaj w dwulokatowym awansie. Oj, ten utwór też lata po całej liście, muszę przyznać. Na drugim Modelki Lubię Cię Jak Lato. No niestety Dziewuchy już nie na miejscu pierwszym, ale zwyciężył Thomas Gray i Rumors, czyli no świetny DJ, a utwór chyba jeszcze lepszy, Marcinie. Nie wiem, czy słyszałeś?
2: Słyszałem i myślę,
1: Podoba
2: że jest
1: się?
2: To no strzał w dziesiątkę. Zobaczymy, jak to będzie po głosach się, że tak powiem, jak to będzie toczyło się na naszej trend liście, jeśli chodzi o głosy. Myślę, że raczej pozytywnie, raczej to będzie dużo głosów na tak. Już tak,
1: tak
2: chyba mogę
1: tak
2: powiedzieć,
1: wydaje.
2: Prawda?
1: A jeżeli chodzi o propozycję, którą byś wybrał?
2: Którą propozycję?
1: Mhm.
2: Obie są fajne.
1: Obie, nie? No, moi drodzy, to będzie ciężki
2: wybór. Nie lubię wybierać czegoś, co na równi mi smakuje.
1: No
2: i
1: nie?
2: Mi się podoba, dokładnie.
1: To nie jak śmietana, nie?
2: Właśnie.
1: Nie wiesz, którą wybrać, wybierz 18.
2: Ja miałem taki dylemat, słuchajcie, parę lat temu, bo zauroczyła się w pewnym blondynie, no i miał brata bliźniaka. No i właśnie, i tutaj była...
1: No
2: właśnie, tak to czasami bywa.
1: A, moi drodzy, co
2: Co tu mamy? A mamy pozdrowienia. Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Kocham cię. Od Rafała z Ludczy. Gorące i serdeczne pozdrowienia.
1: Bardzo gorąco.
2: Prośba też o zagranie piosenki, która pojawia się na naszej antenie.
1: O, halo,
2: to który był ładniejszy?
1: To na blondy, ja blondyn. No blondy.
2: A ten blondyn, który był ładniejszy?
1: A kurczę, Marcin, wiesz, ciężko wybrać, jak byli bardzo podobni.
2: O, słyszycie, czasami nie do odróżnienia. Pozdrawiamy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
1: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
4: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
1: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
5: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawerego Kalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
1: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszłamowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21. w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym w stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marie Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut.
1: Oczywiście to był bardzo ważny mecz z polskiej perspektywy, ale jednak wydarzenie dnia w Paryżu było odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach w trzecim prowadził nawet 5-1, po czym przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko dwa gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Serundolo. Gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszłamowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Francuzi też mieli dziś swoje ogromne powody do radości. 17-letni Moise Kouame awansował do trzeciej rundy jako najmłodszy zawodnik od 89 roku. Po prawie 5 godzinach morderczego pojedynku wygrał z Paragwajczykiem Adolfo Vallejo. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają 2-stopniowe baraże. Mecz Chrobrego Głogów z ŁKS-em Łódź już się rozpoczął, a o 20.30 Wieczysta Kraków w drugim półfinale zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
3: Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
1: Zwycięzcy pojedynków zmierzą się w niedzielę.
4: Dziś w regionie tej nocy zachmurzenie małe, 2 stopnie zobaczymy na termometrach, więc ta noc będzie najchłodniejsza od wielu, wielu, wielu dni. A raczej nocy. Natomiast 8 w porywach do 13 to prędkość wiatru, a ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali. I jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, ta z kolei korzystna. Jutro 19 kresek i zachmurzenie umiarkowane, wiatr 22 w porywach do 45, a sytuacja biometeo będzie korzystna. W sobotę 18 stopni, zachmurzenie umiarkowane, 29 w porywach do 50 to prędkość wiatru, więc w sobotę będzie dmuchało na całego. W niedzielę wraca, no cóż, ciepły czas. 22 stopnie, ale mogą pojawić się przelotne, ale tylko przelotne opady deszczu.
0: Reklama.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.
12: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Ding Dong Song, dokładnie tak. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Frania dla wszystkich chłopaków na drugiej zmianie. Pozdrawiam również moją ulubioną stację i bardzo proszę o zagranie tego przeboju. No i przebój pojawił się na naszej antenie. Gramy wyjątkowe, gorące i serdeczne hity dla wszystkich, którzy na tydzień 99.2 FM są razem z nami. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Kaucjusza. Chyba tak. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Magda. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe z Sanoka i bardzo duża prośba o zagranie piosenki, która chyba na stałe przyjęła się w repertuarze grania na żonę.

Wysyłacie do nas hamburgery w przeróżnych modelach i konfiguracjach, bo to Światowy Dzień właśnie hamburgera. Pozdrawiamy te osoby, które no, dzisiaj pokusiły się na to, żeby trochę więcej kalorii wpadło, ale jak dzisiaj 28 i czwartek, no to można sobie trochę chyba pozwolić. Pozdrowienia od Zenona, który pozdrawiając nas bardzo serdecznie z Pilsna, no właśnie, zauważa, że ten hamburger towarzyszy mu w zasadzie od dziecka.

Kaskada i Bad Boy na antenie Trend Radia. Pamiętacie lata 2000? To właśnie Kaskada, między innymi właśnie takie wyjątkowe przeboje, no cóż, jeden po drugim produkowała. A teraz z Colim, Justyna Steczkowska i Mamacita. To gorąca dedykacja dla Basi, Justyny, Wioli i Amelki. Bogdan przesyła gorące i serdeczne pozdrowienia z Jasła.

0: Latino Gang, Justyna.
1: Latino Gang, Justyna, skoro.
2: Jedyna tego mama ja.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Będzie drugi etap zagospodarowania skweru przy ulicy Fryderyka Chopina w Krośnie. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego terenu o nowe funkcjonalności, skupiające się na retencji wody oraz rekreacji. W ramach działań powstanie zbiornik, który ma na celu zatrzymanie wody w terenie i poprawę mikroklimatu. Powstaną także drewniana altana, pomosty spacerowe, alejki, parking. Będą też nowe nasadzenia, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
5: Chcemy powiększyć ten obszar parku sensorycznego, kolejne atrakcje, dużo zieleni, dużo nasadzeń, które izolują tę przestrzeń od drogi, która zaraz obok ulicy Chopina, która jest bardzo ruchliwa i hałaśliwa, więc przede wszystkim ta zieleń, no ale też wiele takich dodatkowych atrakcji, które no, mają spowodować, że będzie tam możliwość zaparkowania samochodem czy rowerem i potem już korzystania na pieszo z tych miejsc, które tam są.
4: Inwestycja o wartości około 1 300 000 zł zostanie sfinansowana z funduszy polsko-szwajcarskich. W Bieszczadach pojawiła się nowa atrakcja w ramach projektu upamiętniającego historię ochrony granic. To nowa atrakcja turystyczno-edukacyjna. Szlak obejmuje miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. W wyznaczonych punktach pojawią się znaki oraz tablice informacyjne przybliżające historię tych obiektów, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Szlak obejmie miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i osób zainteresowanych historią regionu. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zdobycia pamiątkowych odznak. Za zdobycie szlaku będzie to złota, srebrna oraz brązowa odznaka. Włodarzem tego projektu jest gmina Lutowiska, która do wyczerpania zapasów będzie wydawać właśnie te odznaki. To dobra okazja, aby przypomnieć historię formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy.
4: Uroczyste otwarcie szlaku odbyło się podczas tegorocznych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Rusza projekt Srebrny Start dla osób 50+. To propozycja skierowana do starszych mieszkańców Tarnowa, którzy chcą lepiej odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości i zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w codziennym życiu i pracy. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Program obejmuje 12 bezpłatnych spotkań podzielonych na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania oraz obecności firmy w internecie. Drugi poświęcony jest cyberbezpieczeństwu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z sieci i chronić swoje dane przed oszustami internetowymi. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikat. Dla osób, które wezmą udział w co najmniej 10 z 12 spotkań, przygotowano wyjazd do Warszawy, w programie którego znalazły się odwiedziny w NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Projekt dostosowano także do potrzeb osób

0: niepełnosprawnościami. Liczba miejsc jest ograniczona.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: 21 maja podczas 14. Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki w Mechaniku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych, Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie, a Podkarpackim Centrum Innowacji. Dla uczniów ZSM oznacza to przede wszystkim dostęp do nowoczesnego ekosystemu innowacji. Dzięki temu młodzież będzie mogła uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, projektach badawczo-rozwojowych, hackatonach oraz inicjatywach związanych z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką, lotnictwem, programowaniem czy sztuczną inteligencją. To niezwykle ważne w czasach, gdy rynek pracy coraz bardziej oczekuje od młodych ludzi kreatywności, umiejętności pracy zespołowej oraz praktycznego doświadczenia.
2: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
1: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

Dzień dziecka coraz bliżej. Niektórzy zastanawiają się, co by to kupić dla swoich pociech. No jak tutaj koleżanka redakcyjna wspomniała, domek na resoraki to jest odpowiednia sprawa i już zamówiłam. Tak więc, moi drodzy, temat, że tak powiem, rozwojowy. Na pewno będziemy się nad tym zastanawiać coraz to więcej. Dla kochanych przyjaciół Ani i Władka od Asi gorąca i serdeczna dedykacja i ta piosenka.

Pamiętacie to nagranie? Ale zagrało teraz. No właśnie, Paradiso. No i Maria Garcia, tak zagraliśmy. Bailando, a u nas na antenie Trendy. Specjalna, serdeczna i ciepła dedykacja od Sławka dla swojej ukochanej żony. Tak, Dominiki, moc serdecznych i ciepłych pozdrowień płynie z Krosna wraz z niespodzianką muzyczną. Podobno twoja ulubiona piosenka, którą razem bardzo lubicie, to Blue Box. Kawałek Posłuchaj Serca. I tak właśnie słuchamy swojego serca. Bije mocno. A dla kogo bije? No patrzycie teraz na tą osobę.

serdeczna i gorąca dedykacja. Pozdrawiam Edytę i życzę jej wszystkiego dobrego, bo dzisiaj ma urodziny. Pozdrowienia przesyłają rodzice, no i oczywiście dedykacja muzyczna pojawiła się na naszej antenie. A teraz kolejna się pojawia dla mojej kochanej Izy. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Roberta, który pozdrawiając gorąco i serdecznie dedykuje też DJ-a Bobo. Za chwilę Rompej, zanim stanie świt, a to serdeczna i gorąca dedykacja dla Ewy i Justyny i też Wikusi. Pozdrowienia od... Właśnie, Michał podpisuje się prosto z Jaszczkwi. And I'll do all the like.

z nami od czarnej i siwego Władka. Tak, piosenka Kochana Przyjaciółko, ale tytuł nagrania jeszcze musi się pojawić. Pozdrawiamy Asię bardzo serdecznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura bada zdarzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
1: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zdarzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
3: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
1: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
4: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
5: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
6: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego, że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
7: Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski, przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
1: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
8: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
1: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
10: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
9: Czyli przyszłość w kadrze że będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
10: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, okej, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
9: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować i sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami o nic. Zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwanińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elisę Mertens 6-4, 6-0.
11: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
9: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwanińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Ninet ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Manier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
12: Zapraszam na info pogodowe. 2 stopnie już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota ciepła, 18 stopni, w nocy tylko 7.
0: A teraz

Disco. Tak, moi drodzy, to Mabel na antenie Trendy Radia. A któż taką wyjątkową piosenkę zamówił? Tak, Sebastian, dla swoich kumpli w pracy się podobno nudzicie. Poważnie? Niemożliwe, że to tak wygląda. Nie nudzą się, tylko tak po prostu się przejęzyczył. Tak mi się wydaje, szef chyba nie słyszał. No dobra. Baciary, 7 Czerwonych Róż, to kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam naszą kochaną wiewióreczkę Iwonę. Pozdrowienia przesyła. No i tutaj podpisuje się Bartek i Daniel. Dedykacja muzyczna, zagracie? No pewnie, że zagramy. A ja dziękuję, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. Za chwilę Trendlista, kolejne rozdanie kart.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello, drodzy moi, czwartulo nam się kłania, no i bardzo cieszymy się z tego powodu. A to dlatego, że tak naprawdę jeszcze miesiąc i wakacje, no na pewno do osób już dorosłych, nazwijmy to tak. Ten czas nie należy, chyba że taki drobny odpoczynek to już tak, ale bardziej chyba cieszyć się będą uczniowie. Drodzy maturzyści, jak tam u was, też możecie oczywiście śmiało do nas pisać, jak te egzaminy. No, cieszę się, że jest to już dawno za mną i wydaje mi się, że większość z nas chyba ma to samo zdanie na ten temat. Zapraszam na 2548 notowanie trendy listy od wylotu standardowo. Oliver Heldens i Run nas opuszcza. No to lecimy.
2: Wylotu.

0: Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Oliver Heldens i Run przed chwilą na naszej antenie i propozycja pierwsza. Maciej Musiałowski i Flora. No ja jestem szczerze zakochana w tej piosence. Jest taka lekka, delikatna. Mam nadzieję, że również i wy ją docenicie, ale to tylko i wyłącznie zależy od was. Gramy.
2: Propozycje.

0: teraz.
1: Oj, jeżeli mam tu fanów Nelly Furtado, to na pewno ten hit przypadnie wam do gustu. Norma Jean Martin and Qua, Big Dreamers. Może rozgadywać się tu nie będę. Posłuchajcie sami i zaraz przypomnę, w jaki sposób można głosować. Lecimy.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończył się międzynarodowy projekt ratowniczy realizowany na polsko-słowackim pograniczu w ramach unijnego programu Interreg Polska-Słowacja. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2024 roku, a zakończy 30 września bieżącego roku. Głównym beneficjentem i partnerem wiodącym jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W inicjatywę zaangażowało się łącznie 16 partnerów z obu stron granicy, w tym gminy po stronie polskiej, Brzyska, Chorkówka, miasto Jasło, gmina Jasło, Kołaczyce, Krępna, Osiek Jasielski, Sękowa oraz Tarnowiec. Głównym partnerem transgranicznym jest Niżna Polianka. Projekt skupił się na adaptacji do zmian klimatycznych i przeciwdziałaniu zaangażowaniom naturalnym, które nie zatrzymują się na liniach granicznych państw, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Tylko jest taka możliwość i okazja, to staramy się zgłaszać swój akces do tego rodzaju projektów, które przynoszą realną korzyść przede wszystkim dla mieszkańców. Miasto Jasło było jednym z 16 partnerów tego projektu. Udało się zakupić ważny sprzęt, dobry sprzęt, samochód rozpoznawczy, kład, trochę drobnego sprzętu, przeszkolić strażaków ochotników z pierwszej pomocy, co było też ważne dla nich, gdyż to są rzeczy istotne, na które wydajemy środki, podnosimy kwalifikacje, tak żeby ta zdolność bojowa do działań ratowniczych i gaśniczych zawsze była.
1: Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zyskały specjalistyczne wyposażenie ratownicze. W maju 2026 roku zorganizowano serię wspólnych ćwiczeń taktycznych. Prowadzono m.in. szkolenia online dla uczniów szkół podstawowych dotyczące poprawnego zachowania w obliczu klęsk żywiołowych. Wypracowano wspólne schematy łączności i szybkiego alarmowania w sytuacjach kryzysowych, np. podczas powodzi czy pożarów wielkopowierzchniowych. Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
3: Patrzymy na siebie jako na te społeczności, które potrafią w różnych sytuacjach coś wspólnie tworzyć. I nawet te ćwiczenia służb, które miały miejsce w ramach tego projektu niedawno na Słowacji w Niżnej Polance, no to jest moment, gdzie wydawanie komend, pomaganie sobie wzajemnie, współpraca służb ratowniczych, posługiwanie się dwoma językami, no to jest coś, co buduje naszą odporność, wzmacnia w sytuacji, którą wiemy, że jest coraz trudniejsza. Będzie wymagana ta konsolidacja i współpraca wykorzystująca wszystkie potencjały nasze po obu stronach granicy.
1: Projekt opiewa na kwotę 6 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych.
4: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Od połowy kwietnia obowiązują nowe zasady w orzecznictwie lekarskim w ZUS. Poza lekarzami specjalistami, także fizjoterapeuci i pielęgniarki mogą pracować dla ZUS. Lekarze orzecznicy, tak jak do tej pory, będą wydawali orzeczenia dla potrzeb ustalenia uprawnień, doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS w ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, a także dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej, mówi Wojciech Dylung, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Przed zmianami zadania te realizowali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudniani na podstawie umów o pracę w ZUS-ie od 13 kwietnia poza lekarzami orzecznikami. W określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać także osoby, które wykonują samodzielnie zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa. Zmieniły się także kwalifikacje zawodowe, jakimi muszą legitymować się lekarze orzekający w ZUS-ie. Poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników mogą pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalistyczne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego.
1: Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. 28, 29 maja oraz 1 czerwca w godzinach od 7 do 18 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu, polegająca na zmianie fragmentu ulicy Lotników i wprowadzeniu objazdu przez ulicę Przemysłową, ulicę Słoneczną oraz ulicę Składową w Krośnie. Utrudnienia w ruchu związane są z prowadzonymi robotami drogowymi w pasie drogowym ulicy Lotników.
0: Trendy Lista.
6: Głosuj teraz 7148 trl.i tytuł nagrania.
7: A na dobry początek Becky G i Shower. Oj, tak, jest to viral z TikToka 2026. A kto by się spodziewał, tyle lat temu, 11 lat dokładnie, Becky G tym utworem tak naprawdę zawładnęła całym światem muzycznym. 538 milionów wyświetleń. Wyobrażacie sobie to? Ach, no, piękne liczby. Dobra, lecimy następnie na 20. Nowość, Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, Cały Ty i Cała Ja. Zagrajmy.

0: Trendy lista.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie, także zachęcam. 19 Aleksandra Stan i Fire z 20. Na 18 Cerprita Ora If It's Not Love z 19. Miłośnie również na 17. Sony Fodera Crystal My Lovin', ale tu niestety w trzylokatowym spadku.
2: 19.
0: W górę.

bardzo, bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście podsyłali swoje ulubione utwory, które są nowościami na rynku muzycznym, do programu Trendy Lista, dokładnie do propozycji. Utwór musi być, tak jak już wspomniałam, nowy i cenzuralny. Tak, ten wymóg też należy spełnić. Jeżeli chodzi o to, gdzie możecie podsyłać, to na naszym fanpage'u na fejsie, w wiadomości prywatnej. Wydaje mi się, że jest to najłatwiejszy sposób, bądź też za pomocą maila redakcja@trendyradio.pl. Na 16 Bebereksa Faithless New Religion z 15, na 15 John Summit Shades of Blue z 16, a na 14 Somber Potential dzisiaj. Pięknie, w czterolokatowym awansie. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
2: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomasz Guszczyn zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
3: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
1: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elis Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju Terangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
1: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
5: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 2 stopnie już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro, no taka aura dosyć zbliżona do tej dzisiejszej. 19 stopni odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota słoneczna, 18 stopni, a i w nocy nie tak fajnie, bo tylko 7.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Grzesiu, co ja ci poradzę? No chyba każdy by tak chciał raz w miesiącu, nie? Oj, to byłoby coś. Grzesiu pozdrawia wszystkich słuchaczy Trendy Radia i no marzy o tym, żeby taka majówka powtórzyła się też w czerwcu. Jakby to się nazywało, czerwcówka? No, można by było. Z tym, że Grzesiu, no, wydaje mi się, że jest to nie do powtórzenia. No, ale próbować zawsze można, nie? Gdzieś pytać dalej. Ale było, nie? Co miesiąc fajne imprezy. No tak, bo zbliża się tak naprawdę już czerwiec. Dlatego myślimy o tym, co by tu porabiać. Dlatego dobrym pomysłem będzie pozostanie na naszej antenie, ponieważ Trendy Lista w toku. 13 Multi Talk in the Morning z 12, 12 Wilkinson Ultraviolet z 9, a na 11 Dimension One in a Lifetime. Dzisiaj z 7.
2: 13.
3: W dół.

0: co będziecie porabiać przy weekendzie, też możecie śmiało pisać. Może ktoś się zainspiruje, bo wiadomo, często robimy to samo, czyli sprzątanie, gotowanie, jakieś drobne wyjazdy, skoczyć na jakiś deserek, a może trzeba wreszcie zaplanować coś naprawdę konkretnego. No dokładnie. Piszcie śmiało, może ja też się zainspiruję. No. 10. Dawid Podsiadło i Sezon z 13. Piękny trzylokatowy awans na 9. Alok Khalid Dive Into Me z 10. A na 8. Keira, czyli Karolina Baran z utworem Upgrade. Dzisiaj trzy lokaty ku górze.
1: 10.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Kasztelu w Szymbarku oficjalnie przekazano umowę na opracowanie nowej koncepcji zachodniej obwodnicy Gorlic. W ciągu najbliższych 24 miesięcy wykonawca przygotuje koncepcję wielowariantową przebiegu obwodnicy, dokumentację środowiskową, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję programową, analizę rynku nieruchomości. Ten etap finansowany jest wspólnie przez województwo małopolskie oraz samorządy, miasto Gorlice, gminy Gorlice i gminę Sękowa, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Na chwilę obecną, po tych wszystkich protestach i odwołaniach, które od kilku lat trwały w stosunku do decyzji środowiskowej, jaką wydaliśmy na budowę zachodniego obejścia, wróciliśmy jak gdyby prawie do początku, ale przekonaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, zresztą, znaczy Marszałka Województwa Małopolskiego, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminą Gorlica i Sękowa, do podjęcia na nowo tematu wytrasowania czy też poszerzenia tej koncepcji wykonania i włączenia do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej obejścia w taki sposób, ażeby zadośćuczynić tym argumentom podnoszonym ze strony przeciwników, które wpłynęły właśnie na unieważnienie tej decyzji środowiskowej w tej części.
1: Wartość podpisanej umowy to ponad 2,4 miliona złotych. To już kolejne podejście do tej inwestycji. W poprzednich latach koncepcja została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia, co wymusiło przygotowanie nowych analiz i dokumentacji. Trwają prace przy termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Dobrej. Aktualnie prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian budynku wełną mineralną, montażem stelażu pod wykonanie elewacji z deski, a wcześniej wykonano również demontaż starego źródła ciepła, kaflowego pieca znajdującego się wewnątrz obiektu. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną budynku, poprawić komfort jego użytkowania oraz podnieść standard obiektu służącego mieszkańcom. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Lwowskiej na odcinku od Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Zakres prac obejmuje nie tylko odnowę konstrukcji nawierzchni jezdni, ale również przebudowę skrzyżowań. Powstaną nowe zatoki autobusowe wraz z nowoczesnymi wiatami przystankowymi, a także wydzielone ciągi piesze i rowerowe. Wykonawca przewiduje jedynie sporadyczne utrudnienia w ruchu. Gmina Ryglice podpisała umowę na zakup sprzętu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. W ramach zadania zakupiony zostanie ciągnik z ładowaczem czołowym wraz z posypywarką samoładującą oraz pługiem do odśnieżania. Łączny koszt przedsięwzięcia opiewa na ponad 513 tysięcy złotych. W Gorlicach zaplanowano wyjątkowe warsztaty komiksowe zorganizowane w ramach projektu Owadzia Sprawa. Warsztaty odbędą się 8 i 15 czerwca. Podczas kreatywnych zajęć uczestnicy stworzą własne postacie, scenki i krótkie historie inspirowane światem owadów, przyrodą Beskidu Niskiego oraz postacią księdza Bronisława Świejkowskiego, gorlickiego społecznika i pasjonata entomologii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć bohaterów komiksowych, jak budować ciekawą historię, jak projektować plansze i kadry, jak opowiadać o ekologii poprzez sztukę. To połączenie kreatywnej zabawy, edukacji ekologicznej i lokalnej historii. Efekty pracy uczestników staną się inspiracją do stworzenia profesjonalnego komiksu wydanego w ramach projektu. Liczba miejsc ograniczona jest do 20 uczestników. Muzyka, kolorowy przemarsz, koncerty, gwiazd i niezapomniana atmosfera. Przed nami 26. Krośnieńskie Juwenalia, 14. Podkarpackie Juwenalia, które odbędą się w dniach 29 i 30 maja. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie tradycyjny przemarsz studentów ulicami miasta. 29 maja o godzinie 14.30 uczestnicy wyruszą z dziedzińca przy ulicy Kazimierza Wielkiego, by w kolorowym i pełnym energii korowodzie dotrzeć na krośnieński rynek. O szczegółach mówi dr Krzysztof Frączek, prorektor do spraw studiów PANS w Krośnie.
3: Zaplanowane są występy. Najpierw od godziny 16 swoje umiejętności zaprezentują lokalni wykonawcy. Wystąpią m.in. Nazar Klinik, Ola Muszyńska, Delane, Maga oraz Eter. Od godziny 21 Gwiazdy Wieczoru, Roni Ferrari i Nocny Kochanek. Formuła juwenaliów jest nieco inna. Studenci zaproponowali, aby zmienić nieco terminy juwenaliów. Dotychczas odbywały się one czwartek, piątek. W tym roku będą piątek, sobota. Ten drugi dzień zazwyczaj odbywał się na naszych obiektach. Była to impreza zamknięta na obiektach w kampusie przy ulicy Dmochowskiego. W tym roku spotykamy się z mieszkańcami na rynku, na krośnieńskiej potańcówce, która rozpocznie się o godzinie 19.
1: 26. Krośnieńskie Juwenalia to wyjątkowy czas integracji, radości i tworzenia niezapomnianych wspomnień.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Reklama.
8: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
9: Halo, halo. Przypominam o głosowaniu. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam także na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Szczęśliwa siódema, no tu chyba nie tak bardzo. Sabrina Carpenter i House Tour dzisiaj ze szósteczki, na szóstym Cleo i Kolory Lata. Z ósemy na piątym Kashmir Ultra Love, ze trzeciego daje na full. Niech te głośniki się trzęsą.
10: Siedem.
11: W dół.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Ja wiem, że jest już późno,
2: ale moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze nie zjadł kolacji, to obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera, także fajnie byłoby sobie coś usmażyć. Jeżeli no, posiadacie w lodówce kurczaczka, czy też wołowinkę, to na pewno będzie to świetny pomysł. No, pracy przy tym dużo nie ma, jeżeli bułki są kupione, a nie robione. To naprawdę jest, wydaje mi się, taki top of the top, jeżeli chodzi o kolację. Ja uwielbiam, mogłabym jeść hamburgery, cheeseburgery, pizzę, kebaba też, co wieczór, ale wiadomo, no trzeba też o zdrowie dbać. Na czwartym, bo czas nagli, Armin van Buuren, Wemko Migozy, piąteczki, na trzecim modelki, lubię cię jak lato, z drugiego, a na drugim Blair Moore i Sorry, z czwóreczki.
0: Cztery.
3: W górę.

ja zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Oliver Heldens i Run, propozycje Maciej Musiałowski, Flora Norma, Jean Martin and Qua, Big Dreamers. Na 20 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 19 Aleksandra Stanfire, 18 Cerprita Ora i Fits Not Love, 17 Sony Fodera, My Lovin, 16 Beberexa, New Religion, 15 Joe Summit, Shades of Blue, 14 Somber Potential, 13 Multi Talk in the Morning, 12 Wilkinson i Ultraviolet, 11 Dimension, One in a Lifetime, 10 Dawid Podsiadło, Sezon, 9 Alok, Khalid, Dive Into Me, 8 Keira, Upgrade, 7 Sabrina Carpenter, House Tour, 6 Cleo, Kolory Lata, 5 Kashmir, Ultra Love. Na 4 Armin Van Buuren, Venko Migo, na 3 Modelki, Lubię Cię jak lato, 2 Blair Moore i Sorry, i zwycięża bez żadnych zmian, Thomas Gray i Rumors. Oj, to jest bardzo imprezowy hicior, idealny jak na końcówkę tygodnia. Trzymajcie się i do jutra, bye! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszukiwany w Tatrach młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topr. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą województwą 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
1: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
3: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc z rankingu WTA wyżej Elize Mertens. Na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
4: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
1: A jutro miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magda Linet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
3: Mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
5: No zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
3: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
1: Polski mecz, tak jak i inne na Rolandzie Garrosie, pokaże Eurosport.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 2 stopnie już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Powieje nawet do 50 km na godzinę. Sobota, no taka aura dosyć zbliżona. 18 stopni w nocy zimno, bo tylko 7. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja życzę oczywiście udanego wieczoru i do później. Heja!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: uciekają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: ¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Rządza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
2: Tam dochodził już ogień, było widać, z tego co moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
1: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów.

0: U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
1: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
0: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Alice Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
2: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
3: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
2: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, no, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia, jaki był wynik.
0: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.

Jutro umiarkowane temperatury, chociaż będzie nieco cieplej niż dziś. Do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Sporo słońca, zachmurzenie niewielkie, jedynie na wschodzie trochę więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz.